0: czwartek, mamy w kalendarzu 24 dzień września, jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące ważnej inwestycji w regionie Torunia i Małej Nieszawki. Chodzi o most zachodni, nową przeprawę, która przetnie Wisłę na wysokości Placu Skalskiego w naszym mieście. Za nami pierwsze spotkania urzędników z mieszkańcami, na których dyskutowano o przebiegu trasy i lokalizacji mostu. We wtorek w auli CKU w Toruniu był nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał z wiceprezydentem miasta Rafałem Pietrucieniem.
3: Czy chcemy rozmawiać otwarcie, chcemy usłyszeć od mieszkańców i oczywiście naszego miasta Torunia, dla którego ten projekt, myślę, jest bardzo ważny, ale również z mieszkańcami Nieszawki na temat tej przeprawy mostowej. Ogrody działkowe, myślę, że praktyka i historia pokazała przy budowie mostu generał Zawadzkiej, który dzisiaj nam funkcjonuje i pięknie się sprawdza, że o działkowcach nigdy nie zapominaliśmy i stwarzaliśmy takie warunki, wszystkie możliwe prawne, aby działkowcom zaproponować przede wszystkim możliwość prowadzenia tej swojej działalności bardzo ważnej dla mieszkańców i działalności tej agrowypoczynkowej i tak dalej, więc mamy to absolutnie na uwadze.
1: To właśnie działkowcy podczas spotkania w Toruniu mieli najwięcej uwag do projektu przeprawy.
4: Most w Toruniu jest na pewno potrzebny, ale nam chodzi o to, że mamy działki na Przybyszewskiego i czy nie będzie kolidowało.
5: Działka, w którą dużo zainwestowaliśmy, bardzo, w ciągu 3 lat.
4: Domy i tak dalej, nie?
5: Cały czas jest brak właśnie szczegółowej mapy, jak to dalej będzie, bo od okrężnej i tak dalej, ale czy to pod kątem prostym, jaka będzie strefa do likwidacji jakichś takich działek.
6: A gdyby jednak taka informacja się pojawiła, że tą działkę trzeba zlikwidować, czy wtedy jakieś odszkodowanie tutaj?
4: Liczymy na odszkodowanie.
5: Ale,
4: no bo to...
5: A mnie się nie interesuje odszkodowanie za bardzo.
6: Jednak żeby działka...
5: Oczywiście jest od 50 lat, mój ojciec zakładał te działki, ona jest od 50 lat w naszej rodzinie.
6: Czy dobrze, że w ogóle ten most powstanie?
7: A dlaczego nie? Bardzo, bo ja uważam, że bardzo dobrze, niech się to nie rozwija. Dlaczego ma się nie rozwijać?
6: A są już obawy mieszkańców, zwłaszcza działkowców?
7: Tak, są. Ja jestem niedaleko, chyba mnie to nie będzie dotyczyło, mam nadzieję. Dlatego przyszłam posłuchać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy jakieś propozycje będą dla działkowców w związku z tym, że będą zabierane im działki, jakieś inne miejsca.
6: A gdyby jednak była taka możliwość, że te działki mogą zostać zburzone, to...
7: Przykro, ale nic się nie zrobi, pan. W takiej sytuacji to ja uważam, że nic byśmy nie wskurali i tak. Cieszymy się, póki mamy, ale przyjdzie dzień, że powiedzą, że koniec i tak to jest.
8: No, jesteśmy tutaj szczerze zainteresowani i zaniepokojeni tak naprawdę samym tym pomysłem.
6: Znaczy, dlaczego?
8: No, dlatego, że to jest w osiedlu, tak? Tak naprawdę ktoś buduje sobie drogę, most na osiedlu, domków jednorodzinnych, tak? Więc to uważamy, że to jest trochę takie nieporozumienie. Każdy wybierał to miejsce z myślą o spokoju i ciszy, a tak naprawdę będzie światło, hałas i jakaś tam estakada, tak? No, są lepsze miejsca i pomysły, żeby zrobić jakąś tam obwodnicę Torunia niż budowanie to przez osiedle, tak? Które przez wieś, którą to podzieli, tak? Na jakieś tam dwie części, tak?
6: Jak rozumiem, pan ma podobne obawy.
9: Bliskość tej drogi, naszych zabudowań, gdzie tak naprawdę ekrany będą sąsiadowały z moją działką. Także jesteśmy oburzeni, zbulwersowani i sprzeciwiamy się temu.
1: Kolejne spotkania konsultacyjne mieszkańców z urzędnikami zaplanowano 28 września w Małej Nieszawce w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy Leśnej oraz 29 września w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Przed nami drugi weekend z Festiwalem Młodej Muzyki. W programie znajdziemy m.in. największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Weekend będzie poświęcony toruńskim mistrzom, mówi Magdalena Cynk-Mikołajewska, dyrektor festiwalu.
10: Pierwszy poświęcony będzie Zygmuntowi Moczyńskiemu, wielkiemu człowiekowi Pomorza, dyrygentowi, organiście, który zginął w Palmirach. Był również wielkim patriotą. Koncert uświetni najstarszy chór w Polsce, założony w 1869, chór Święta Cecylia z Chełmży.
1: Ten koncert odbędzie się w piątek w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. W sobotę festiwal zagości w Chełmnie oraz w Kościele Akademickim w naszym mieście.
10: Kolejne koncerty poświęcone będą zmarłemu rok temu wielkiemu polskiemu organiście Joachimowi Grubichowi, który urodził się w Chełmnie, dlatego jeden z tych koncertów odbędzie się w Farze właśnie w tym mieście. Natomiast edukację rozpoczynał i skończył szkołę muzyczną drugiego stopnia w Toruniu. Stąd drugi koncert odbędzie się właśnie w Kościele Świętego Ducha w naszym mieście. Grać będzie wybitny profesor organista z Akademii Muzycznej z Krakowa, Andrzej Białko, który był uczniem Joachima Grubicha. Koncert tutaj w Centrum Kultury Dwór Artusa, zatytułowany Jan Michał Wieczorek in Memoriam. To również wybitny toruński animator kultury, prezes Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, dyrygent i wiolonczelista. Trzeci weekend to Pax Turniensis, związany jest z rocznicą drugiego pokoju toruńskiego, 1466, mamy dokładnie 560 rocznicę i to była inspiracja do stworzenia tego programu, tego weekendu. Odbędzie się koncert w wykonaniu młodych artystów, tutaj również w Centrum Kultury Dwór Artusa.
1: Powiedzmy jeszcze kilka słów o wystawie poświęconej toruńskim kompozytorom.
11: Tę wystawę Towarzystwo Miłośników przygotowało z myślą o zaprezentowaniu kompozytorów toruńskich polskich związanych z naszym miastem w XX i XXI wieku. W związku z czym znajduje się tam ponad 20, konkretnie 21 kompozytorów i kompozytorek, którzy, część z nich to są osoby już nieżyjące, które działały w pierwszej połowie XX wieku i były silnie związane z Toruńskim Konserwatorium Muzycznym i z Konfraternią Artystów, z tym środowiskiem artystycznym, muzycznym przedwojennego Torunia. Część z nich to osoby cały czas działające i nawet wręcz rozpoczynające swoją karierę jako młodzi kompozytorzy.
1: Mówił Michał Targowski, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Torunia. Program Festiwalu Młodej Muzyki, który odbywa się pod patronatem Radia Gra, publikujemy na Gra FM.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Trwają intensywne prace drogowe na ulicy Kościuszki w Toruniu. Choć prowadzone są pod ruchem, to w tym miejscu nie brakuje zwężeń, spowolnień, a w godzinach szczytu korków. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Co obecnie dzieje się na placu budowy?
12: Trwa wymiana nawierzchni. Wykonawca zakończył już frezowanie starego asfaltu na jezdni od strony Batorego i Łąkowej. W tym tygodniu prace skupiają się też na regulacji około 70 urządzeń w jezdni, w tym studzienek, wpustów czy kratek ściekowych. I to może powodować czasowe zwężenia do jednego pasa. Następnym etapem będzie ułożenie nowego asfaltu i po zakończeniu tych prac roboty przyniosą się na drugą jezdnię.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Żużlowcy Prestoroń 4 października powalczą o złoty medal PGE Ekstraligi. Przed nami rewanżowe mecze z Betardem Spartą Wrocław. Na motoarenie torunianie wypracowali sobie 20 punktów przewagi. Teraz pojadą do Wrocławia. Wiemy, że mecz obejrzymy także na wielkim ekranie w naszym mieście. W Toruniu powstanie strefa kibica. Mówi o niej Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta.
13: 4 października zrobimy wszystko, aby usłyszeli nas we Wrocławiu. Strefa kibica powstanie w tym roku w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Rozpoczynamy o godzinie 17.30. Otwarciem bram czekamy oczywiście do rozpoczęcia meczu, a przed samym meczem będzie można skorzystać z różnego rodzaju atrakcji, animacji, spotkań ze sportowcami. Łącznie przygotowaliśmy 5000 miejsc. Co ważne, wstęp do strefy będzie bezpłatny. Będzie można od najbliższego czwartku, od godziny 17.00 na dedykowanej stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu dokonać zamówienia takich wejściówek. Ważna informacja jest taka, że jedna osoba będzie mogła maksymalnie zarezerwować 5 wejściówek. Natomiast od piątku będą one dostępne w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, m.in. w Centrum Handlowym Toruń Plaza, w Galerii Kopernikus, a także w siedzibie Piumu w Urzędzie Miasta Torunia przy Wałach Generała Sikorskiego. No, zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby kibicować naszym zawodnikom do tego, abyśmy 4 października mogli po południu spotkać się w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń, no i przeżyć, mamy nadzieję, to drugie historyczne pod rząd zwycięstwo, no bo jak wiemy, zaliczkę punktową z pierwszego meczu mamy bardzo dużą.
1: Przypomnijmy, na motoarenie było 55-35 dla Aniołów z Torunia.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: W najbliższą niedzielę od 14 do 17 Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu zaprasza na piknik Las dla ludzi, ludzie dla lasu. Organizatorzy zachęcają do spędzenia wspólnego czasu w otoczeniu natury. W programie wydarzenia znajdą się warsztaty z certyfikowanym grzyboznawcą, rodzinny konkurs na króla i królową grzybobrania, terenowa gra edukacyjna, warsztaty, konkursy, spektakl i koncert. Wstęp na niedzielne wydarzenie na Barbarce będzie bezpłatny. bezpłatne.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Przenosimy się do Kanady, by powiedzieć o sukcesie torunianki. Maria Okrucińska zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Wychowanka UKS Copernicus Toruń na zawodach w Montrealu była najlepsza w jeździe indywidualnej na czas juniorek.
0: Co nas czeka w pogodzie w ten czwartek, 24 września w Toruniu i w najbliższej okolicy? Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 16-17, może późnym popołudniem 18 stopni. Ale również przez większą część dnia sporo chmur nad naszymi głowami, przejaśnienia możliwe i to w okolicach południa, zwłaszcza wtedy tego słońca powinno się pojawić najwięcej. Tak to ma dziś w Toruniu i w okolicy wyglądać. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko o poranku i serdecznie witamy w czwartek, w czwarteczek.
14: Czwartunio!
0: Właśnie
14: dziękuję bardzo, że zostawiłeś mi miejsce. Tak, już powoli kończymy ten
0: rozgość
14: tydzień.
0: Się.
14: Dobrze, to ja sobie położę tutaj torebkę na biurku, nie przeszkadzać.
0: No chyba, że będziesz chciała coś jeszcze powiedzieć, to już nie, aż tyle przestrzeni ci nie dam.
14: Będę gadać tyle, ile będę mogła. Olga Ciszewska.
0: Piotrek Olszowski, tak będziemy do was gadać, ale na szczęście oprócz tego jeszcze trochę pogramy. Robimy głośniej.

0: Shakin Stevens, ale to hulało kiedyś po dyskotekach. A teraz u nas od czasu do czasu też w radiu gra.
1: Możemy sobie pohulać dzisiaj z okazji imienin Gerarda, Gerardy, Marii i Seweryna.
0: Wszystkiego dobrego. Pacyfik również dziś świętuje. Nawet nie widziałem, że jest takie imię, szczerze mówiąc.
1: Może nasz Pacyfik Torun też.
0: A, myślisz? Pozdrawiamy Pacyfik. Może ocean pacyficzny też świętuje. Wszystkiego dobrego. Dziś dzień stylistów rzęs, a więc jeśli gdzieś tam rzęsa wam się odkleja, drogie panie, swoją drogą, może panowie też, nie wiem, czy faceci też sobie robią coś z rzęsami takiego.
1: Częściej słyszałam od kobiet, ale może dzisiaj będą specjalne zniżki. Światowy Dzień Morza także dzisiaj. Mhm. No, my w Toruniu dostępu do morza bezpośredniego nie mamy, ale dobre połączenie. Także można pojechać sobie na parę godzinek i wrócić.
0: Do morza nie wiem, jak się odnieść, ale zatrzepotać rzęsami do ciebie mogę. O, widzisz, teraz co robię?
1: A moje są dłuższe.
0: Okej.
2: Okay. Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
8: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
9: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
11: A co ten projekt oferuje?
10: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
11: Gdzie dowiem się więcej?
10: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
12: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
13: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
14: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
13: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
14: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
13: Nie bujasz?
14: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
15: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
16: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000. Skąd?

0: kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
2: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
1: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
2: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
1: O, to mi się podoba.
2: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
1: No to jedziemy.
2: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
3: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze, dobra radiowa pobudka na tej fali na 88,8 FM. Raz jeszcze witamy się z tymi, którzy są z nami, a być może kogoś jeszcze trzymają emocje po kolejnym spotkaniu, kolejnych konsultacjach społecznych związanych z planami budowy mostu zachodniego w Toruniu, bo takie kolejne spotkanie odbyło się wczoraj w małej Niszawce, w szkole podstawowej, a jeszcze wcześniej przedwczoraj w CKU przy Świętej Katarzynie. I na przykład po tym pierwszym spotkaniu było dużo obaw.
1: No, dotarły do nas pewne komentarze, między innymi takie obawiające się o przyszłość swojej działki.
0: O, to istotne.
1: Bo ktoś zainwestował. Teraz,
0: bo jabłonka dobrze obrodziła.
1: O, właśnie, właśnie.
0: Gruszka ładnie, klapsa taka, mirabelki są. No, zgadzamy się i rozumiemy te obawy.
1: A inni po prostu obawiają się hałasu, który mógłby powstać z takiej drogi.
0: Hałas z drogi? Przez ciężarów?
1: No, właśnie.
0: W związku z tym polecamy kolejne spotkania 28 i 29 września. Najpierw w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Niszawce, a dzień później w Centrum Targowym Park. Konsultacje będą się odbywały. Szerzej o tym zresztą piszemy na portalu Gra FM.

0: Kygo, Take Me Back w Radiu Gra pięknie wybrzmiało na 88,8. To już za nami.
1: Pięknie gramy, bo jak nie my, to kto? Prawda? A ten utwór będzie u nas już niedługo, bo jeszcze przed 7 pojawi się na antenie Radia Gra.
0: Będzie mrozu przed 7, a o 7 będzie Mrozek, Michał Mrozek w raporcie Radia Gra. Taki zestaw mamy dla was.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Czytamy, bo kochamy.
11: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
10: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
11: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Hej, tu IKEA.
15: Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewatory.

0: Zjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Co nas czeka w pogodzie w ten czwartek, 24 września w Toruniu i w najbliższej okolicy? Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 16-17, może późnym popołudniem 18 stopni. Ale również przez większą część dnia sporo chmur nad naszymi głowami, przejaśnienia możliwe i to w okolicach południa, zwłaszcza wtedy tego słońca powinno się pojawić najwięcej. Tak to ma dziś w Toruniu i w okolicy wyglądać.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobrze, czwarteczek, czwartunio na naszej antenie, a my już przygotowujemy się do tego, co się będzie działo w weekend. Cały żużlowy świat zjeżdża się do Torunia jeszcze na tydzień przed naszym wielkim zwycięstwem. No i co? No i trzeba chyba powtórzyć angielski, tak myślę.
1: Angielski, nie tylko szwedzki, pewnie duński, trochę rzeczywiście niemiecki, bo to są ci kibice, którzy zjeżdżają na rundę finałową Speedway Grand Prix. Tak to będzie na motoarenie Toruń, przypierając ona 7. Rzeczywiście, mnóstwo obcokrajowców z szalikami, z flagami będzie się jak to zwykle pojawiało w Toruniu. Można poćwiczyć angielski, ewentualnie, wiesz, o co chodzi, nie?
0: Jakimś językiem żużlowym można do nich mówić?
1: Oczywiście, że tak.

0: To już bardzo blisko siódmej. Ja chciałem tylko jeden taki statement tutaj ogłosić. Moje stanowisko, że już obiecuję nie udawać brzmienia motocykla żużlowego.
1: Ale to jest bardzo dobre o poranku, tak sobie rozgrzać aparat mowy.
0: Ale to nie brzmi jak motocykl żużlowy, to bardziej jak, nie wiem, snopowiązałka, koparka czy coś.
1: No dobrze, no to nad tym jeszcze poćwiczymy. Możemy sobie poudawać też ptaki, ale to już za chwilę. Najpierw raport i prognoza pogody po siódmej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
7: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
8: Jak to zero?
9: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
10: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
11: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
12: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
11: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
12: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
11: O, to mi się podoba.
12: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
11: No to jedziemy.
12: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzin, Veri.
13: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
14: 26 września Książnica Kopernikańska zaprasza na inaugurację nowego cyklu wykładów Dziedzictwo Torunia. Wszystkie pokolenia. Poznawanie i internalizacja dziedzictwa. Tematem pierwszego z nich będzie palimpsest toruński. Architektura, sztuka i pamięć. Miasta w perspektywie heritologicznej. Wygłosi go profesor Michał Pszczółkowski. Początek wydarzenia o godzinie 13. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku Książnicy Kopernikańskiej.
15: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
16: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
17: Po reklamie.
1: Mamy czwartek, 24 dzień września w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. To ważny dzień dla Bielaw i Grębocina, przekonywali w Urzędzie Miasta. Podpisano umowę na budowę Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy Szczecińskiej. Nowoczesny obiekt połączy funkcje społeczne, edukacyjne, opiekuńcze i zdrowotne. Tak chcieli mieszkańcy, mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
19: Faktycznie te funkcje są funkcjami określonymi przez mieszkańców, czyli dzienny dom pobytu dla co najmniej 30 seniorów. Wiemy już, że trochę będą się zmieniały wytyczne, być może nawet 35 seniorów będzie miało tutaj taki swój codzienny pobyt. Będzie również placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Myślę, że z pobliskiej szkoły na pewno będą dzieci chętnie korzystały. Widzimy, jak ta placówka przy ulicy Olsztyńskiej się rozwija.
18: Budowa centrum przy Szczecińskiej potrwa 12 miesięcy. Zakończenie planowane jest do połowy listopada 2027. 2027, a otwarcie na początku 2028 roku.
2: To są wiadomości Radia Gra.
18: O poranku mamy ważną informację dla pasażerów MZK w Toruniu. Od najbliższego poniedziałku tramwaje wracają na trasę do pętli Olimpijska. Chodzi o jedynkę, piątkę i szóstkę. To efekt postępu prac przy modernizacji torowiska na odcinku od Śląskiego do pętli. Kursowanie autobusów ZT5 zostanie wstrzymane. Szczegółów szukajcie na stronie Gra FM. Zmieniamy temat. Na kibiców Żużla czekają wielkie emocje. Jak wiecie z naszych serwisów, w niedzielę 4 października na czas meczu rewanżowego finału PGE Ekstraligi w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń powstanie strefa kibica. Wydarzenie będzie darmowe, ale obowiązują wejściówki. Jak je zdobyć? O tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Na kibiców czeka aż 5 tysięcy miejsc. Zarówno na płycie hali, jak i na trybunach. Dystrybucja darmowych wejściówek odbywa się na dwa sposoby. 4000 biletów będzie dostępnych online, 1000 fizycznie w punktach informacyjnych Urzędu Miasta. Dystrybucja online startuje dzisiaj o 17 na stronie, do której link znajdziecie na Gra FM. Warto już wcześniej aktywować konto. Jeśli chodzi o bilety w punktach informacyjnych, to będą dostępne od piątku. Są zlokalizowane przy wałach generała Sikorskiego 8 oraz dwóch toruńskich centrach handlowych.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Polska wzmacnia swoje bezpieczeństwo, by zapobiegać konfliktom, a nie ich szukać. Tak na trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ mówił prezydent Polski. Karol Nawrocki rozmawiał również z Donaldem Trumpem, m.in. o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju oraz współpracy inwestycyjnej.
8: Konkrety ze strony Białego Domu padają. Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce. Ta decyzja została już wypracowana.
18: Podkreślał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Zapraszam na raport sportowy. Polscy siatkarze znają swojego rywala w półfinale Mistrzostw Europy. To Słowenia, która wczoraj pokazała klasę, wygrywając w Turynie z Belgią 3-1. Przypomnijmy, że Polacy bez większych problemów rozprawili się przedwczoraj 3-0 z Niemcami. Mecz Polska-Słowenia w piątek. Teraz koszykówka. Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń już jutro zaprezentują swój nowy skład podczas sparingu z Arką Gdynia. Drużyna intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu.
17: Okres przedsezonem się tym charakteryzuje, że jest wiele rzeczy do zrobienia. Drużyna w ogóle musi powstać, że tak powiem, dograć się na boisku, zgrać się na boisku, ale też w szatni.
18: Mówił Radiu Gra Bartosz Diduszko, asystent trenera Twardych Pierników. Pierwszy ligowy mecz 3 października z Kingiem Szczecin.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: To będzie pochmurny czwartek. Warto mieć przy sobie parasol. Może dzisiaj popadać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Będzie dość chłodno. O poranku termometry pokazały w mieście tylko 7 stopni. W najcieplejszym momencie dnia będzie 15. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą raczej niekorzystne.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Dzień dobry, już po 7:00. Z kolejną dawką energii pędzimy do was z kawusią, z herbatką, z wodą. Czego byście się napili jeszcze?
0: Taki, wiecie, radiowy catering od samego rana serwuje Radio Gra. Piotr Kolszowski.
1: Trochę jak w pociągu. Oliwia Ciszewska, gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: rano i dobrze, tak właśnie brzmi o poranku nasza radiowa pobudka specjalnie dla was, chociaż czasami informacje prosto z gwiazd też potrafią obudzić, postawić człowieka na nogi, bo dowiaduje się z tego takich rzeczy, jakich na ten dany konkretny dzień absolutnie się nie spodziewał.
1: No to jedziemy pociągiem do gwiazd. Czwartkowy horoskop sprzyja ponownie kontaktom z ludźmi, tym razem nie tylko wodnikowi, ale po prostu nam wszystkim. To nie oznacza jednak, że wszystko przyjdzie bez starania. Musimy się uzbroić w życzliwość, empatię do drugiego człowieka, to jest ważne. Zodiakalny baran dostaje również dzisiaj proste rady od gwiazd. Nie spiesz się i rób swoje. A byczek śmiało może dzisiaj zaczynać coś nowego. Kosmos sprzyja nowym projektom i dodaje też energii na ich realizację. W końcu już za chwilę piątek, każdy jest nieco bardziej zmotywowany. Nawet kosmos.

0: Rano i dobrze, w czwartek, czwarteczek, czwartunio. Dobry poranek jest wtedy, kiedy przede wszystkim mamy czas dla siebie, dlatego już teraz złapcie kubek z kawą, nie zastanawiajcie się długo i słuchajcie, bo taki szybki przegląd newsów z Polski i ze świata mamy dla was. Jakie artykuły budzą nas o poranku? No proszę bardzo, minister Sikorski krótko o Putinie, prezydent Nawrocki na szczycie ONZ mówi o pokoju, hakerzy włamali się do baz FBI, a Włochy wracają do atomu.
1: No to kawy już chyba nie potrzebujemy. Takie włoskie espresso potrafi najlepiej postawić na nogi.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
2: Jak to zero?
3: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
4: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Pewnerscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
8: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
11: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
12: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Uwaga, uwaga, ważna informacja dla wszystkich podróżujących tramwajami. Od 28 września tramwaje linii numer 1, 5 i 6 będą znowu kursować do pętli Olimpijska.
1: O, ale to przepraszam, wprowadzamy w Toruniu jakąś nową technologię poruszania się pojazdów szynowych w powietrzu, tuż nad ziemią, tak jak to było z tymi deskorolkami z powrotem do przeszłości? Czy oni naprawdę już te tory położyli?
0: No, wszystko na to wskazuje, no bo według komunikatu urzędników już za 4 dni wszystkie linie wrócą na swoje stałe trasy.
1: Ale to jest wiekopomne wydarzenie. Niektórzy mieszkańcy Rubinkowa, że o skarpie już nie wspomnę, to już prawie zapomnieli, jak tramwaj wygląda. To przypominamy, to długie takie i często się zatrzymuje.
0: Rzeczywiście, może trzeba by przypomnieć, jak się z tym obchodzić. No to przypominamy, w środku nie trzeba zapinać pasów ani klaskać po wylądowaniu. To znaczy dojechaniu na pętlę.

0: Margaret, w radiu gra, pięknie wybrzmiało to. To już za nami.
1: A za chwilę odwiedzimy sobie Zoo razem z Shakirą, bo taki też utwór pojawi się przed godziną 8.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Czytamy, bo kochamy.
10: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
9: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
10: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
17: To będzie pochmurny czwartek. Warto mieć przy sobie parasol. Może dzisiaj popadać. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Będzie dość chłodno. O poranku termometry pokazały w mieście tylko 7 stopni. W najcieplejszym momencie dnia będzie 15. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą raczej niekorzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
18: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej 8 na zegarze, o pełnej oczywiście informacji w raporcie. Będzie troszeczkę też o pogodzie, ale teraz mamy dobry komunikat dla wszystkich mieszkańców Stawek i Rudaka, bo w tym właśnie miejscu już 26 września, czyli pojutrze, pojawi się chyba najbardziej popularna jednostka jeżdżąca, zbierająca odpady, czyli nasz M-PSZOK toruński.
1: To jest moje ulubione sobotnie wydarzenie w Toruniu. Stawki Rudak, szykujcie się na stawkach od 9, na Rudaku od 12.30. Wszystkie szczegóły znajdziecie na Facebooku MPO.

0: Jeden istotny szczegół związany z funkcjonowaniem MPSZOK-u polega na tym i dotyczy tego, że odpady są zbierane tylko od mieszkańców Torunia. A więc postarajcie się, jeśli nie chcecie być wylegitymowani, żeby nie wyglądać jak mieszkaniec jakiegoś innego miasta. Macie taki typowy toruńczyk, to musi być, który przyjdzie z tymi odpadami.
1: Pamiętajcie trzymać piernika w ręce.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: bardzo blisko 8, za chwilę u nas wiadomości, a my tak przygotowujemy się do kolejnej godziny programu Rano i Dobrze, uzupełniając nasze kubeczki tradycyjnie, jak zwykle o tej porze, to taka niepisana tradycja nawet.
1: No właśnie, trzeba uzupełnić płyny, żebyśmy mieli energię i siłę na poprowadzenie kolejnej wspaniałej godziny i oczywiście wracamy z hitami pełnymi energii już po 8, ale wcześniej nieco. Raport Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Pewnerscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
12: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
11: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
12: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
11: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
12: O, to mi się podoba.
11: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
12: No to jedziemy.
11: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
13: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
17: Po reklamie.
0: Czwartek w kalendarzu, 24 dzień września, jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejne wiadomości w raporcie.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku.
3: Dzisiaj sesja Rady Miasta Torunia. Jednym z tematów będzie pewna zmiana na drogowej mapie Grodu Kopernika. Samorządowcy zdecydują, czy rondo u zbiegu Legionów i Polnej otrzyma nazwę Rondo Powstańców Styczniowych. Wniosek o upamiętnienie uczestników powstania wyszedł ze strony toruńskiego oddziału Związku Szlachty Polskiej. Negatywną opinię wyraziła w tym temacie jednak Rada Okręgu Chełmińskie, wskazując na umiejscowienie grobów powstańczych w mieście na cmentarzu przy Wybickiego, więc według Rady lepszą lokalizacją dla tej nazwy byłoby rondo na skrzyżowaniu dróg Żwirki i Wigury Legionów. Decyzja będzie należeć do radnych.
2: To są wiadomości Radia Gra.
3: Ponad 1 200 000 złotych brutto, tyle ma kosztować 10 nowych zielonych przystanków w Toruniu. O jakich lokalizacjach mowa, to sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Rozpoczęła się budowa nowoczesnych zielonych platform przy szosie Lubickiej w rejonie skrzyżowania ze Ślaskiego i to może się wiązać z niewielkimi czasowymi utrudnieniami w ruchu. Takie przystanki powstaną też m.in. przy ulicach Rydygiera, Kraszewskiego i przy Kaszowniku. Każdy zostanie wyposażony w nowe wiaty z konstrukcją dla zieleni, śmietniki, wygrodzenia, rabaty oraz instalacje nawadniające. Przypominam, że podobne rozwiązania już funkcjonują w naszym mieście, m.in. na węźle przesiadkowym wzdłuż Alei Jana Pawła II i na Jarze.
2: O tym się mówi w Toruniu.
3: Przypominamy kibicom Żużla, że dzisiaj startuje dystrybucja darmowych biletów na strefę kibica, która powstanie 4 października w arenie przy Bema. Tam wspólnie obejrzymy finał żużlowej ligi, w którym torunianie zmierzą się na wyjeździe ze Spartą Wrocław.
19: 5 000 osób zmieści się do kujawsko-pomorskiej areny Toruń i tam dla nich będzie przygotowane miejsca i stojące, i siedzące. Chcemy zrobić z tego takie miasteczko żużlowe. Olbrzymi 100 metrów kwadratowych LED będzie czekał, będzie olbrzymi telebim wyświetlający to, co się dzieje na antenie telewizji, która będzie transmitować finał finałów na Żużlu.
3: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. Dystrybucja biletów online rusza dziś o 17 na stronie Strefa Kibica mosir.torun.pl. Bilety w formie fizycznej będą dostępne od jutra w punktach informacyjnych Urzędu Miasta.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Czy raty kredytów znów pójdą w górę? Jesienna podwyżka stóp procentowych coraz bardziej realna.
20: Już jesienią, a dokładnie w listopadzie. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej mogłaby podnieść stopy procentowe. Tak szacował w rozmowie członek Rady Ludwik Kotecki. Jego zdaniem raczej nie wydarzy się to na październikowym posiedzeniu Rady.
21: W listopadzie jest tak zwana projekcja inflacyjna i ona jest bardzo ważna dla Rady.
20: I w niej będzie widać, w jakim kierunku zmierza inflacja, jak szybko ma rosnąć. To wszystko za sprawą cen paliw, które na razie pozostają rekordowe. Wysokie.
3: Informował Igor Skrzypek.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy. Toruńska Moto Arena została uznana za najatrakcyjniejszy stadion żużlowy w sezonie 2026 PGE Ekstraligi pod względem liczby wyprzedzeń. Według danych telemetrycznych na naszym stadionie kibice mogli oglądać średnio ponad 20 wyprzedzeń na mecz. W sumie po 9 rozegranych spotkaniach na Moto Arenie odnotowano 184 wyprzedzenia. Dla porównania na stadionie Sparty Wrocław ta średnia wyniosła 16,5. Warto jednak dodać, że to właśnie na olimpijskim odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, rewanżowy finał PGE Ekstraligi między Wrocławiem a Toruniem. Temat poruszamy na Gra FM. Tam publikujemy więcej informacji o sukcesie Marii Okrucińskiej. Torunianka została mistrzynią świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas. Młoda kolarka i wychowanka UKS Copernicus Toruń pokazała niezwykłą formę, wygrywając z przewagą 12 sekund i 25 setnych nad kolejną rywalką. To pierwszy taki sukces w historii polskich juniorek w tej konkurencji.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
3: Dzisiaj na toruńskim niebie mają dominować chmury. Warto mieć przy sobie parasol. Może padać słaby deszcz. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą tylko 15, może 16 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: I my już gotowi do tego, żeby otwierać dla was kolejną godzinę programu Rano i Dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM.
1: Oj tak, no już nawet nie mam czego dodawać, dlatego witajcie serdecznie po ósmej, no i lecimy dalej z kolejną dawką energii. Oliwia Ciszewska,
0: Piotr Olszowski.
1: Gramy.

0: Rano i dobrze, tak ten program rozpędza miasto i okolice i całą metropolię. Też pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. I zapraszamy do Torunia, bo tutaj jest mała niespodzianka. Na rynku staromiejskim się pojawiła taka, która może wzbudzać, generować jakieś pytania. No to już wyjaśniamy, proszę bardzo.
1: Piękna, kultowa, żółta ramka National Geographic, w której można zrobić sobie zdjęcie. Ale tutaj uwaga, myślę, że to jest fajna też zabawa dla wszystkich, którzy spacerują w pojedynkę.
0: Tak.
1: Trzeba zagadać do drugiej osoby, żeby nam zrobiła to zdjęcie.
0: Oj, to prawda, bo rzeczywiście selfika będzie tak trudno, żeby z jednej strony stanąć w tej ramce, a z drugiej tak ręką od przodu.
2: Musimy mieć naprawdę długą rękę.
0: Nie da rady. Musicie to robić parami, jakkolwiek to nie brzmi. W każdym razie tutaj wyjaśniamy, że to jest po prostu ramka do zdjęć, bo niektórzy zastanawiali się, czy to nie jest jakiś portal w czasoprzestrzeni na przykład, że wiecie, przeskakujecie przez środek.
2: I gdzie trafiamy?
0: Nie wiem, do Bydgoszczy.
2: O nie!
0: Nie, spokojnie. Śmiało można przeskakiwać przez środek, nic takiego wam nie grozi. Zachęcamy do tego, żeby zrobić sobie taką pamiątkę i to jest zachęta nie tylko dla turystów, ale też lokalsów, czyli nas wszystkich.

0: Madonna i Sorry na antenie Radia Gra, a my przechodzimy do kolejnych sportowych tematów, ponieważ dzieje się ciągle na Mistrzostwach Europy w siatce. Polska-Słowenia, kolejne spotkanie już w najbliższy piątek, czyli jutro.
1: Tak.
0: Ale odbędzie się ono nie u nas, oczywiście, tylko w Mediolanie.
1: Trzymamy kciuki za naszych w tym półfinale, ale szokiem dla świata siatkówki, dla kibiców jest druga para półfinałowa, bo tam Francuzi zmierzą się, uwaga, z Finami, którzy wyeliminowali wczoraj Włochów, przypomnijmy również aktualnych mistrzów świata. No, jak do tego doszło, nie wiem, powiedziałby Zenek.
0: Może dla Finów było to po prostu ogromne marzenie, aby dostać się do tego półfinału.
1: Nie no, to na pewno.
0: No tak, ale oni postanowili o tym napisać do świętego Mikołaja. A jakby nie patrzeć, mogą mieć u niego chody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
16: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Rano, raniutko i dobrze. Wczoraj gorąco zrobiło się wieczorem na konsultacjach społecznych w sprawie budowy nowego mostu zachodniego. Podglądaliśmy, byliśmy tam również. No i mała nieszawka wykazała się dużą frekwencją, chęcią do dyskusji. Emocje nie mają tak naprawdę kiedy w tym mieście opaść, bo uwaga, uwaga, już dziś sesja Rady Miasta.
1: Tylko zastanawiamy się, czy transmisja z sesji Rady Miasta wykręci choć w 10% taką oglądalność, jak ta wczorajsze transmisje, których było całkiem sporo w internecie. No, pozdrawiamy bardzo serdecznie przede wszystkim mieszkańców małej Nieszawki i okolic, którzy wzięli sobie to do serca i licznie przybyli na to spotkanie z urzędnikami.
0: A właśnie a propos tej transmisji, to chyba jedyna taka transmisja w internecie, w trakcie której nie trzeba płacić żadnych donate'ów.
1: Oj tak.
0: No, bo one już zostały pobrane z naszych podatków.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ring My Bell w Radiu Gra. To już za nami.
1: Przed nami kobieta, która zaśpiewa o tym, co jej w duszy gra. Rysa na szkle to jeszcze przed godziną 9 w Radiu Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
9: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
14: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
13: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
14: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
20: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
23: Dzisiaj na toruńskim niebie mają dominować chmury. Warto mieć przy sobie parasol. Może padać słaby deszcz. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą tylko 15, może 16 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
2: To jest Radio Gra.

0: powoli zbliżamy się do godziny 9 w Radiu Gra. Zapraszamy na kolejne wiadomości w raporcie, ale przypominamy też wszystkim kibicom Speedwaya w Grodzie Kopernika, że owszem, mało czasu zostało do rundy finałowej Speedway Grand Prix, nieco więcej do drugiego finału i w związku z tym drugim meczem rewanżowym finałowym PGA Ekstraligi, to przypominamy, że dzisiaj rusza dystrybucja biletów do Strefy Kibica.
1: Macie jeszcze chwilę, aby założyć konto na stronie Strefa Kibica mosir-toruń.pl, no i potem postarać się o te darmowe wejściówki fizyczne, także będą dostępne już od piątku.
0: Ale uwaga, mamy jeszcze ciekawe informacje, o tym poczytacie więcej na portalu Gra FM, bo nasza toruńska Moto Arena jest, okazuje się, gwarancją żużlowych emocji. Wygrywamy ranking według danych telemetrycznych. Na stadionie prez grupy deweloperskiej Toruń kibice mogli w tym sezonie oglądać średnio aż 20,44, czyli ponad 20 wyprzedzeń na mecz. To jest najlepszy wynik w lidze od 2024 roku.
1: U nas było najwięcej emocji, a najmniej było, uwaga, w Częstochowie i w Gorzowie. Tam nawet 10 wyprzedzeń na mecz nie było.
0: Tam do Gęsiego, tak, od startu do mety. Hop, hop, hop, hop, hop.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Już za chwilę godzina 9, kolejna dawka najświeższych informacji szykuje się już w blokach startowych, czeka po to, abyście wy wiedzieli nieco więcej.
1: A warto być na bieżąco z tym, co dzieje się w Toruniu, w najbliższej okolicy, a i też trochę w kraju i na świecie. Zapraszamy, raport już za chwilę o 9.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
16: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
18: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
19: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
9: Po reklamie.
0: Mamy czwartek, 24 dzień września, godzina 9 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. A na początku informacje dla kierowców. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 91 między Toruniem a Świeciem. W Łysomicach pół godziny temu zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma informacji o osobach rannych, ale służby wprowadziły ruch wahadłowy. Utrudnienia na trasie mogą potrwać do godziny 11.
2: Wiadomości z regionu.
3: Mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka tłumnie stawili się na wczorajszym spotkaniu dotyczącym nowego mostu przez Wisłę. Temat budzi tam olbrzymie emocje. Taka przeprawa ma połączyć dwa brzegi rzeki na wysokości Małej Nieszawki i Placu Skalskiego w Toruniu. Mieszkańcy gminy zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji w tym miejscu. Twierdzą, że zostali zaskoczeni wizją budowy mostu i trasy. Apelowano o przesunięcie projektu bliżej Cierpic, bo do Małej Nieszawki wiele osób przeprowadziło się szukając spokoju, a trasa mostowa przetnie i oszpeci gminę. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Dodajmy, że kolejne konsultacje w poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy Leśnej w Małej Nieszawce oraz dzień później w Centrum Targowym Park w Toruniu.
2: To są wiadomości Radia Gra.
3: 29 września w Auli UMK w Toruniu odbędzie się TEDx Toruń Youth. Wydarzenie skierowane do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat. Tego typu popularne konferencje mają inspirować do szukania własnej drogi i odwagi w podejmowaniu decyzji.
20: Sam TED jest to globalne wydarzenie, które dzieje się na całym świecie. W Ameryce, w całej Europie, a TEDx to są wydarzenia lokalne. I właśnie my przenosimy ten globalny format, tą ogólną, główną licencję TEDa tutaj do Torunia w formie TEDx Toruń Youth.
21: Chcemy przede wszystkim pokazać młodym to, że nie muszą iść według jakichś utartych ścieżek czy schematów, które zostają nam narzucone z góry. Chcemy pokazać, że właśnie w tym niedopasowaniu jest siła i że to może być kartą przetargową młodych. To, że liczy się odwaga i właśnie ta chęć do zmiany i do działania.
3: Mówiły nam Ula Dąbrowska i Paulina Graczyk, organizatorki wydarzenia na UMK w Toruniu. Na scenie pojawi się 10 prelegentów i 4 artystów. Uczniowie, studenci i nauczyciele na TEDx w Toruniu wejdą za darmo.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Teraz informacja o pożarze stacji Starlink pod Grodziskiem Mazowieckim. To obiekt ważny dla satelitarnej komunikacji w naszym regionie Europy. Ogień pojawił się wieczorem.
22: Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Uszkodzony został także agregat prądotwórczy. O tym incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.
3: Mówił Krzysztof Zasada.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: 15, może 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia, sporo chmur na niebie, przelotne opady deszczu, słaby, momentami umiarkowany wiatr. Tak prezentuje się prognoza pogody dla Torunia na czwartek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: No i zobacz, Oliwka, jak to za oknem wygląda. A tak ładnie się dzisiaj rano zaczyna. Takie piękne foteczki robiliśmy.
0: Zerknijcie na nasze storiesy. No. Tam wstawiliśmy jeszcze piękny wschód słońca. No niestety był tylko z nami przez chwilę.
1: Jak ktoś przegapił, to może sobie przynajmniej na zdjęciach obejrzeć. Polecamy. Piotr Golszowski.
0: Oliwia Ciszewska. Do jutra. Pa, pa.

0: Nie ma co tam przeżywać pogody, bo przecież jeszcze będzie ładnie. Może nie dzisiaj, ale jeszcze będzie. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam pogodnie i zapraszam na naszą przedpołudniówkę do 13. Tutaj mocy dodają hity pełne energii, ratujemy się też kawą i właśnie wyczytałem ciekawe rzeczy. Osoby, które spożywają więcej kawy, mają tendencję do posiadania mniejszej ilości tkanki tłuszczowej, ale większej masy mięśni szkieletowych. Czyli pijemy dużo kawy, mamy mniejsze oponki i lepszą rzeźbę. To co tu się zastanawiać? Robimy kawę i słuchamy dalej. Za chwilę Fleetwood Mac.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Wszystko będzie dobrze, zapewnia James Blunt w piosence Robina Schulza. Będzie dobrze, szczególnie w weekend, szczególnie jak się wybierzecie na kolejny piknik na Barbarce. Dopiero co żegnaliśmy tam lato, a tu proszę bardzo, inna okazja. Piknik zatytułowany Las dla ludzi, ludzie dla lasu. Atrakcje i dla dzieciaków, i dla dorosłych, także warto się zameldować w najbliższą niedzielę od 14 do 17. Konkretnie warsztaty z certyfikowanym grzyboznawcą, konkurs na króla i królową grzybobrania, gra edukacyjna dla dzieci, terenowa gra edukacyjna, warsztaty plastyczne, konkursy i spektakl teatru Magmówcy i do tego koncert Macieja Krużewskiego. Jeszcze raz przypomnę, to będzie w niedzielę. Jeszcze do tego wrócimy. Wstęp jest bezpłatny. Prognoza pogody. Jeszcze nie na niedzielę, ale na dzisiaj, już za chwilę potem ATC.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Łazienka, podłoga, teraz drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
6: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
5: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
6: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
5: O, to mi się podoba.
6: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
5: No to jedziemy.
6: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
7: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
8: A co ten projekt oferuje?
7: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
8: Gdzie dowiem się więcej?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
17: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
18: Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
19: Po reklamie.
2: 15, może 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia, sporo chmur na niebie, przelotne opady deszczu, słaby, momentami umiarkowany wiatr. Tak prezentuje się prognoza pogody dla Torunia na czwartek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.

Najpierw była chyba koreańska elektronika, potem koreańskie samochody, potem koreańskie piosenki, koreańskie filmy, a ostatnio koreańskie kosmetyki podbijają świat. K-popowe łowczynie demonów będzie ciąg dalszy, będzie druga część filmu. My gramy dalej, teraz Ricky Martin.

0: Sydney Polak w Radiu Gra. Teraz coś z dobrych wiadomości od najbliższego poniedziałku. Tramwaje 1, 5 i 6 wracają i będą dojeżdżać do pętli Olimpijska w Toruniu. To dzięki postępowi modernizacji torowiska na odcinku od ulicy Ślaskiego do pętli. Od poniedziałku wracają 1, 5 i 6 i będą dojeżdżać do pętli Olimpijska. Więcej wiadomości, mam nadzieję, że też dobrych, już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
10: Czytamy, bo kochamy.
11: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
10: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
11: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
18: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
21: Po reklamie.
0: Na 88,8 FM słuchacie Radia Gra, za co bardzo dziękujemy. Mamy 10, teraz raport i pogoda.
22: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
2: Na początku informacje dla kierowców. Nie ma już utrudnień na trasie między Toruniem a Świeciem. Na drodze krajowej numer 91 w Łysomicach około 8.30 zderzyły się dwa samochody osobowe. Służby nie przekazały informacji o rannych. Przed 9.00 wprowadzono ruch wahadłowy. Jezdnia została już posprzątana, informuje GDDKiA.
1: To są wiadomości Radia Gra.
2: Od najbliższego poniedziałku tramwaje wracają na trasę do Pętli Olimpijska w Toruniu. Chodzi o 1, 5 i 6. To efekt postępu prac przy modernizacji torowiska na odcinku od Ślaskiego do Pętli. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: Pojazdy MZK mają jeździć wahadłowo na zmodernizowanym torze na Konstytucji 3 maja między Przychodnią a ulicą Teligi. Zmiany obejmują też rozkłady jazdy linii numer 3, a przystanek Prejsa w kierunku centrum zostanie zlikwidowany. W kierunku Pętli Olimpijska tramwaje zatrzymają się na tymczasowych przystankach Wyszyńskiego, Ligi Polskiej i Kosynierów Kościuszkowskich. Kursowanie autobusów ZT5 zostanie wstrzymane.
2: Kasiu, te zmiany od poniedziałku, ale pewne korekty czekają nas już w ten weekend.
21: Tak, linia numer 1 zostanie zawieszona, 9 będzie kursować na trasie od Uniwersytetu do Alei Solidarności, a autobusy ZT5 nadal będą łączyć Pętlę Olimpijską z Aleją. W tym czasie prowadzone będą prace przy montażu rozjazdów i sieci trakcyjnej.
1: Wiadomości z regionu.
2: To jedna z najważniejszych inwestycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ostatnich latach. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, jest już gotowe. Czas na uroczyste otwarcie gmachu.
22: Będziemy mieli tutaj zjazd KRAUM, czyli wszystkich rektorów uczelni medycznych, i wykorzystujemy ten moment, żeby pochwalić się tą inwestycją. Dlatego, że inwestycją można się chwalić. Ona powstała bardzo szybko i w zasadzie bez większych perturbacji. Budynek jest bardzo nowoczesny. Równocześnie spełnia wszystkie nasze oczekiwania.
2: Mówił profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Collegium Medicum UMK. W nowym gmachu znajdzie się zaplecze dydaktyczne dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego oraz dla przyszłych naukowców. Przypomnijmy, za kilka dni, 1 października, startuje nowy rok akademicki zarówno na bydgoskim, jak i toruńskim kampusie UMK.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Jesienna aura za oknem, jesień także w kalendarzu. Na koniec naszego serwisu sprawdzamy więc, jak właściwie pachnie ta pora roku.
23: Akordem, który chyba najlepiej wyraża zapach jesieni, jest akord ambrowy. Łączą się w nim dwie żywice, które są balsamiczne, wytrawne, i wanilia, która wnosi też drzewność i odrobinę słodyczy.
2: O zapachach jesieni mówiła sensellierka, ekspertka od zapachów, Marta Siembab.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: To będzie pochmurny czwartek w Toruniu. Pochmurny i chłodny, bo termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 15, może 16 stopni. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne. Piątek może pod względem pogody wyglądać podobnie. Więcej słońca dopiero w sobotę.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: I już po 10:00 pora dodać troszkę paliwa. Do tego wtorkowego przedpołudnia benzyna droga, diesel jeszcze droższy, ale nasze paliwo, czyli hity pełne energii, nic nie kosztuje, a daje kopa. Teraz Dub Dogs, Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie!
1: Radio

0: DJ Antoine Macheri. Podobno świat dzieli się na psiarzy i kociarzy, tak to niektórzy dzielą. Okazuje się, że nasze zwierzaki, to bez względu na gatunek, potrafią chłonąć od nas i pozytywne, i negatywne emocje. Wiedzą, kiedy jesteśmy szczęśliwi, wiedzą, kiedy jesteśmy wkurzeni. I to przekłada się także na samopoczucie zwierząt. Także wiedzą chyba, jak się czujemy po zatankowaniu samochodu, jak się czujemy w związku z cenami paliw. Także no, chociaż kotu albo psu można się wyżalić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Wróżka prawdę ci powie.
17: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
18: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
19: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
20: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
21: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
22: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
23: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
22: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
23: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
22: O, to mi się podoba.
23: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
22: No to jedziemy.
23: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Erkado.
24: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: I romantycznie, i sentymentalnie. Savage, Only You w Radiu Gra. A teraz uwaga, jedna z najważniejszych, a może i najważniejsza rzecz w tym tygodniu. Dzisiaj rusza dystrybucja darmowych wejściówek do strefy kibica. Chodzi oczywiście o strefę kibica w arenie Toruń podczas finału PGE Ekstraligi. Na kibiców czeka 5000 miejsc i w hali, i na trybunach. Wstęp jest bezpłatny, trzeba się tylko postarać o tą darmową wejściówkę. Jak to zrobić? Informacje znajdziecie na naszej stronie Gra FM. Dystrybucja rusza dzisiaj, punkt godzina 17. Czyli jeszcze jest troszeczkę czasu, ale może warto wpisać sobie przypomnienie. Dystrybucja zaproszeń dzisiaj od godziny 17. Finał PGE Ekstraligi w niedzielę, ale uwaga, nie w tę najbliższą, ale dopiero tydzień później, 4 października. Także jeszcze wstrzymajcie swoje konie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Teraz coś z nowych, bardzo fajnych rzeczy, czyli Music Sounds i Fastboy, potem polska klasyka za moment. Ania Dąbrowska.

0: dreszcze to chyba tylko chwilowo, bo są takie zapowiedzi, które mówią, że początek października ma być zaskakująco ciepły i temperatura może sięgnąć nawet 25 stopni. Ale to w przyszłości, to w przyszłym tygodniu, a co dzisiaj w pogodzie, o tym za chwilę, potem zaśpiewa Celine Dion.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Czytamy, bo kochamy.
6: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
5: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
6: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: To Rimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
12: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
13: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
12: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
13: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
12: O, to mi się podoba.
13: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
12: No to jedziemy.
13: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, DuPont, Inverit.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
18: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: To będzie pochmurny czwartek w Toruniu. Pochmurny i chłodny, bo termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 15, może 16 stopni. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne. Piątek może pod względem pogody wyglądać podobnie. Więcej słońca dopiero w sobotę.
21: Słuchasz
2: Radia Gra.

To Pitbull i Enrique Iglesias, to słychać. Niedawno w trakcie Festiwalu Smaków Paweł Okrasa zaproponował jesiotra w pierniku. Gdyby komuś było mało piernikowych smaków, to przypomnę, że na początku października, tak, znowu sięgamy do początku października, ale to przecież będzie już w przyszłym tygodniu, czeka nas Festiwal Piernika. A wtedy wszystko będzie piernikowe, no czyli tak jak lubimy. To już w następny weekend. Hity pełne energii w Radiu Gra. Co tu jeszcze mamy do 11? Między innymi Pektus i Barcelona, a teraz Abba.

0: reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
17: Dzisiaj czwartek, 24 dzień września. Na zegarach 11. Pora na raport. Pora sprawdzić prognozę pogody.
18: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Podpisano umowę dotyczącą budowy Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy Szczecińskiej w Toruniu. W nowoczesnym budynku o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych znajdą się m.in. dzienny dom pomocy, placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, przestrzenie integracyjne czy przychodnia POZ. Mówi Dagmara Zielińska, wiceprezydentka Torunia.
19: Docelowo planujemy, że operatorem tego budynku będzie Toruńskie Centrum Usług Społecznych, które będzie prowadziło dzienny dom pobytu i placówkę wsparcia dziennego, a jednocześnie będzie udostępniało Państwu tą przestrzeń wspólną. Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla dziennego domu, i placówki wsparcia dziennego. Kiedy każda z tych grup będzie potrzeba przestrzeni dla siebie.
18: Budowa potrwa 12 miesięcy. Zakończenie planowane jest do połowy listopada 2027. Otwarcie na początku 2028 roku. Jak prezentują się dane techniczne budynku, który powstanie przy Szczecińskiej? To sprawdzimy w naszym serwisie za godzinę.
0: To są wiadomości Radia Gra.
18: MPO w Toruniu zachęca do jesiennych porządków. Mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych w najbliższy weekend odwiedzi Stawki i Rudak. W sobotę na przykład tekstyliów czy odpadów niebezpiecznych pozbędziecie się w dwóch punktach. M-Pszok stanie na Włocławskiej obok cmentarza w godzinach od 9 do 12, a na Rudackiej przy pętli od 12.30 do 15.30.
0: Sport w Radiu Gra.
18: Jutro o 18.00 otwarty sparing twardych pierników. Koszykarze z Torunia zapraszają na prezentację drużyny oraz mecz z Arką Gdynia.
14: Potem dbamy przede wszystkim o system nasz grania, o taki nasz styl w obronie i w ataku, bo wiadomo, że na boisku gra 5 zawodników i trzeba zrobić tak, żeby wszyscy grali, że tak powiem, w jednym kierunku, czy to w obronie, czy to w ataku, więc na tym się skupiamy, na budowaniu naszej taktyki. Skupialiśmy się też na budowaniu kondycji, wydolności.
18: Mówił Radiu Gra Bartosz Diduszko, asystent trenera twardych pierników. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Zbliża się sezon grzewczy, a ceny węgla idą w górę. W wielu składach tona kosztuje już ponad 2000 zł.
20: Jeśli kupujemy przez internet, jest taniej, ale trzeba doliczyć do tego transport. Liczy się też sposób pakowania czy parametry surowca. I tak przy zakupie w sieci Orzecha w Polskiej Grupie Górniczej ceny zaczynają się od 1150 zł za tonę, przy kostce od 1200, a za groszek więcej o kolejne 50 zł. I te ceny budzą coraz większy niepokój tych, którzy sami ogrzewają domy.
18: Tematem zajął się Michał Radkowski. To pochmurny dzień w Toruniu. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Przelotne opady deszczu mogą nam towarzyszyć praktycznie przez cały czwartek. Deszczowe może być także piątek. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą w Grodzie Kopernika tylko 15, może 16 stopni.
17: Czwartek po 11:00, witamy ponownie. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Dzisiaj czwartek, więc weekend jeszcze gdzieś się tam czai, gdzieś się chowa za krzakiem, ale mamy już świadomość, że jest blisko, bliziutko. Wracamy do grania. Hity pełne energii teraz John Parry, St. Elmo's Fire.

0: Lessons in Love i Level 42. Nauczmy się kochać kasztany, bo teraz mamy na nie sezon. Z kasztanów można zrobić ludzika. Jak wczoraj się dowiedzieliśmy, można z kasztanów zrobić domowy płyn do mycia naczyń. Kasztany odstraszają pająki. Można też zbierać kasztany, tak jak na przykład grzyby albo owoce lasu, żeby je sprzedać. Ruszył skup kasztanów 2026 i na jakie zarobki można liczyć w tym sezonie? Cena za kilogram waha się od kilkudziesięciu groszy do około jednego, czasem nawet dwóch złotych, a wszystko zależy od regionu i jakości surowca. Nawet 2 złote za kilogram kasztanów to niby niewiele, ale przy zbieraniu kasztanów to nie trzeba się tak napracować jak przy zbieraniu grzybów czy jagód. A niektórzy próbują sprzedać kasztany przez internet. Trafiłem na przykład na takie ogłoszenie: sprzedam kasztany za złotówkę od kilograma. Mam około tony. Ogłoszenie z Koronowa, powiat bydgoski. Tona kasztanów. No tyle to chyba cała klasa albo grupa z przedszkola zbierała. Ale tona kasztanów, nawet po złotówce, to już niezłe pieniądze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
18: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Italo Disco, The Colors w Radiu Gra. Jeszcze nie sprawdziliśmy dzisiejszych świąt. 24 września mamy między innymi Światowy Dzień Morza. Myślę, że wstrzymamy się ze świętowaniem, dopóki dostępu do morza nie uzyskamy. Dzisiaj mamy także Dzień Stylistów Rzęs. Pozdrawiamy wszystkie stylistki i być może stylistów, którzy teraz słuchają nas w salonach i gabinetach piękności. Gips, Ego i Formany, Ostatni Dzień Lata. Tytuł może przeterminowany, ale piosenka na pewno nie. We'll be right back.

0: Hity pełne energii to Backstreet Boys w Radiu Gra. Nasze ogrody piękne są wiosną, piękne są latem, ale jesienią też i o każdej porze roku pokazują swoje inne oblicze. A ja przypomnę, że jeszcze tylko do końca miesiąca, do 30 września, przyjmowane są zgłoszenia do tegorocznej edycji jednego z najbardziej zielonych z jednej strony, a z drugiej kolorowych konkursów w naszym mieście, czyli Najpiękniejsze Ogrody Torunia 2026. Głosować można nie tylko na ogrody, ale także na balkony i na działki. Został niecały tydzień. Głosowanie kończy się w następną środę. Czy pogoda dzisiaj przysłuży się przyrodzie? O tym za chwilę, potem wracamy do grania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Czytamy, bo kochamy.
9: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
8: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
9: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
12: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: To pochmurny dzień w Toruniu. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Przelotne opady deszczu mogą nam towarzyszyć praktycznie przez cały czwartek. Deszczowe może być także piątek. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą w Grodzie Kopernika tylko 15, może 16 stopni.
1: To jest Radio Gra.

0: są takie piosenki, na dźwięk których od razu przypominają się teledyski i to chyba jeden z tych utworów. Alan Parsons Project w Radiu Gra. Czekaliśmy na południe i prawie się doczekaliśmy. Za chwilę 12 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
0: Co tam, panie, nowego w Toruniu, w Polsce i na świecie? Tego dowiemy się teraz. W raporcie o 12 będzie też prognoza pogody.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Na początku przypominamy kibicom żużla, że dzisiaj startuje dystrybucja darmowych biletów na strefę kibica. 4 października w arenie przy Bema 5000 osób wspólnie obejrzy finałowy rewanż między Spartą Wrocław a Prestoruń. Prezydent miasta Paweł Gulewski zapowiada prawdziwe sportowe miasteczko.
19: Tam będą spotkania z ciekawymi osobami, z ludźmi, którzy tworzyli, tworzą i współtworzą żużel w Toruniu. Będzie profesjonalne prowadzenie, będzie cała strefa kibica, będzie catering, będzie sucho i ciepło, bo o to nam również chodziło w kontekście tego miejsca, żeby nie organizować tej strefy pod chmurką.
18: Dystrybucja biletów online rusza dzisiaj po 17 na stronie strefa kibica mosir.torun.pl. Bilety w formie fizycznej będą z kolei dostępne od jutra w punktach informacyjnych Urzędu Miasta.
1: To są wiadomości Radia Gra.
18: Przy Szczecińskiej w Toruniu powstanie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Wczoraj podpisano umowę dotyczącą budowy obiektu, który ma być gotowy w połowie listopada przyszłego roku. O specyfikacji budynku mówi Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruńskim Urzędzie Miasta.
2: Obiekt parterowy w technologii takiej tradycyjnej murowanej, 905 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, wszystkie funkcje jednocześnie połączone, ale również mogą pełnić funkcję takiego niezależnego. Każda może funkcjonować bez patrzenia na drugą. Na tym nam przede wszystkim też zależało. Przesklenia mamy duże, staraliśmy się też puścić tam dużo światła, szczególnie tej w sali właśnie największej powierzchni, ale tak naprawdę tam doszliśmy nawet do 120 metrów kwadratowych, przy założeniu, że możemy ją podzielić też ścianą mobilną, więc zależnie od potrzeb, tak jak będzie potrzeba, będziemy mogli tą salą dysponować.
18: W centrum znajdą się m.in. dzienny dom pomocy dla seniorów, placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz przychodnia POZ.
1: Wiadomości z regionu.
18: Za kilka dni startuje rok akademicki. Kampusy UMK w Toruniu i Bydgoszczy są gotowe na przyjęcie studentów. Za Miedzą dzisiaj oddany zostaje do użytku nowy budynek. To Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK. W gmachu nie brakuje powierzchni dydaktycznych.
20: My jak gdyby uczymy poprzez świadczenie usług medycznych, więc jeżeli świadczymy je na wysokim poziomie, w dobrym miejscu, w dobrej jakości, to oni korzystają, dlatego że do czego dążymy, żeby dobrze wykształcić studenta medycyny, studenta kierunków medycznych w ogóle, to jest zobaczenie takiego złotego standardu.
18: Mówił nam profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Collegium Medicum UMK.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Służby wyjaśniają przyczyny pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak informowaliśmy w naszych serwisach, ogień pojawił się tam wieczorem.
21: Technicy z Komendy Wojewódzkiej wciąż zabezpieczają ślady. Wioska jest też patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji. Na razie nikt nie przesądza, co mogło być przyczyną pożaru. W grę wchodzi podpalenie, ale także trzeba brać pod uwagę, jak usłyszałem, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej.
18: Mówił Krzysztof Zasada.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
18: Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Chmury będą dominować na toruńskim niebie przez praktycznie cały dzień. Może przelotnie padać. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie tego czwartku tylko 15 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą dzisiaj w Grodzie Kopernika raczej niekorzystne.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Bardzo by się chciało, żeby to już było piątkowe popołudnie, no ale musimy cieszyć się z tego, co mamy. Czwartek po 12:00 Radio Gra. Mariusz Pucyło, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Trzeba widzieć szklankę do połowy pełną, a nie pustą. Dzisiaj 24 września, pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Imieniny obchodzą Gerard i Gerarda. Wszystkiego najlepszego.

0: dobra, pozytywna energia. Sunshine i Dario G w Radiu Gra, czyli dobry moment na urodzinowe życzenia. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy świętujących 24 września. A jeżeli chodzi o znakomitości, to 205 lat temu urodził się polski poeta Cyprian Kamil Norwid. 136. rocznica urodzin amerykańskiego pisarza Francisa Scotta Fitzgeralda, tego od Wielkiego Gatsby'ego między innymi. A w roku 1936, 90 lat temu urodził się Jim Henson, twórca Mapetów. Człowiek dziś urodzony najbardziej wyróżnia się swoją odwagą. Jest indywidualistą, bardzo ważne są dla niego takie wartości jak wolność i niezależność. Największą wadą jest to, że bywa zbyt pewny siebie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
12: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uwerowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Daria w Radio Gra. Grupa deweloperska Toruń będzie walczyć o Mistrzostwo Polski, ale na wyjeździe. Nie każdy będzie mógł pojechać na ten mecz, więc uwaga, w Toruniu powstaje strefa kibica. Miejscówka to Arena Toruń, tam zmieści się około 5000 kibiców. Wstęp jest darmowy, ale obowiązują wejściówki, które będzie można odbierać online dzisiaj od godziny 17. Szczegóły znajdziecie oczywiście na naszej stronie gra.fm. W strefie będzie telebim o powierzchni 100 metrów kwadratowych, więc chyba będzie widać nawet lepiej niż na żywo. Do tego będą animacje, nagrody, punkty gastronomiczne, będzie parking dla zmotoryzowanych, także szykuje się fajne spotkanie toruńskich kibiców żużla.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: O emocje zadbają nasi żużlowcy.

0: Dawno niesłyszany, ale dobrze, że jest. Chris Ria w piosence Julia w Radiu Gra. Za chwilę o pogodzie, potem gramy dalej, potem Cyndi Lauper.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: złotych za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA.
6: Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
13: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
12: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
13: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
12: O, to mi się podoba.
13: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
12: No to jedziemy.
13: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargres, Radaway.
14: Po reklamie.
15: Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Chmury będą dominować na toruńskim niebie przez praktycznie cały dzień. Może przelotnie padać. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie tego czwartku tylko 15 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą dzisiaj w Grodzie Kopernika raczej niekorzystne.

Świetny numer. Ebony Heard w Radiu Gra, a ja mam jeszcze świetną propozycję muzyczną na dzisiejszy wieczór. 19. Sklep muzyczny Brumi. Premiera zremasterowanej płyty zespołu Dr. C w ramach piernikowej kolekcji, czyli sięgamy do alternatywy sprzed lat. Co prawda płytę zespołu Dr. C można znaleźć w internecie, ale jakość jest taka, że słychać, iż zgrano to chyba ze starej kasety, a tu proszę bardzo, wersja zremasterowana jak nówka. Wspólny odsłuch płyty Doktora C. Dzisiaj 19. Sklep muzyczny Brumi. A co my tu jeszcze mamy do 13? Będzie Ina i Daddy Yankee.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: gotówką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: I to już 13 na zegarach w Toruniu. To oznacza, że mamy dla Was kolejny serwis informacyjny. Mamy dla Was raport Radia Gra.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku serwisu informacje dla pasażerów MZK w Toruniu. W najbliższy poniedziałek tramwaje wrócą na swoje trasy do pętli Olimpijska. Znowu pojedziemy jedynką, piątką i szóstką. Ciągle trwa jednak modernizacja torowiska na odcinku od Śląskiego do pętli, choć zaawansowanie prac umożliwi puszczenie tramwajów do pętli. Będą jeździć wahadłowo po zmodernizowanym torze na Konstytucji 3 maja między Przychodnią a Teliki.
13: To są wiadomości Radia Gra.
16: Jeszcze jedna informacja z MZK w Toruniu. Ponad 1 200 000 zł mają kosztować nowe, zielone przystanki w naszym mieście. O jakich lokalizacjach mowa, to sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Rozpoczęła się budowa nowoczesnych, zielonych platform przy szosie Lubickiej w rejonie skrzyżowania ze Śląskiego i to może się wiązać z niewielkimi czasowymi utrudnieniami w ruchu. Takie przystanki powstaną też m.in. przy ulicach Rydygiera, Kraszewskiego i przy Kaszowniku. Każdy zostanie wyposażony w nowe wiaty z konstrukcją dla zieleni, śmietniki, wygrodzenia, rabaty oraz instalacje nawadniające. Przypominam, że podobne rozwiązania już funkcjonują w naszym mieście, m.in. na węźle przesiadkowym wzdłuż Alei Jana Pawła II i na Jarze.
13: Sport w Radiu Gra.
16: Przed nami prezentacja koszykarskiej drużyny z Torunia. Twarde Pierniki już jutro zagrają otwarty dla kibiców sparring z Arką Gdynia.
14: przed rozpoczęciem nowego sezonu mamy trochę niestety tych kontuzji. Maksymilian Wilczek niestety wykluczony. Co dalej?
18: Taki jest sport niestety. I kontuzje są jakby nieodłącznym elementem niestety dla Maxa. No, dosyć niefortunne zdarzenie na sparingu skończyło się kontuzją. Max trenuje teraz indywidualnie z Dominikiem, więc czekamy na jego powrót cierpliwie, a wydaje mi się, że reszta zawodników powinna być gotowa.
16: Mówił nam Bartosz Diduszko, asystent trenera w klubie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Planujecie zagraniczny wyjazd? Ważne informacje z rynku walut. Jak informuje Igor Skrzypek, polski złoty jest najsłabszy od wielu miesięcy.
19: Euro kosztuje prawie 4,38 zł, najwięcej od końca 2024 roku. Dolar po 3,84, najdroższy od początków roku 2025. Przede wszystkim winna jest amerykańska waluta i kolejne sygnały zza oceanu o podwyżkach stóp procentowych. Dolar będzie się umacniał i to właśnie on krzyżuje nam szyki.
16: Podrożał też frank szwajcarski i funt brytyjski. Zdominowały dzisiaj pierwszą część dnia. Pochmurne będzie także popołudnie. Również wieczorem może w naszym mieście pokropić. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. 15 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. W weekend może być jednak nieco cieplej.
15: Pogoda jaka jest, każdy widzi, jak mówił klasyk, kto nie widzi, no cóż, niektórzy wybrali opcję, żeby nie wychodzić. Czasami się po prostu nie da. Mocno w kratkę dzisiaj w Toruniu, do aury będziemy wracali. Nowa pora roku, nie da się jej nie zauważyć w naszym mieście. Dlatego sięgamy po najlepszy arsenał, czyli muzykę pełną energii. Marcin Misiecki, dzień dobry po 13. Witajcie, kłaniam się.
13: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Shakira, Shakira w Radiu Gra, hity pełne energii. Tramwaj na Olimpijską wraca i to jest ta dobra wiadomość dla pasażerów, szczególnie tej części naszego miasta. Będziemy też zaglądali na Aquatorium, bo już można się wykąpać. Będziemy mówili o tym, że to dziś rusza dystrybucja biletów na strefę kibica i o Speedwayu będzie, bo młodzież wczoraj się popisała. Ze srebrem wracają nasi młodzi rajderzy z Gorzowa z DMPJ-ów po ostatnim akcencie tych zawodów. No więc o tym co, gdzie, kiedy, skoro mamy czwartek, więc coraz więcej wydarzeń. A dziś na przykład fajny koncert Tribute to Phil Collins. Będę wam o tym mówił w serwisie Radio Gra poleca. Sonda, jak zawsze, tej też nie zabraknie. Polecamy się. Bądźcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czytamy, bo kochamy.
7: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
6: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
7: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phoenix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phoenix Ból Uszu Max?
12: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Dziś w Toruniu pogoda mocno jesienna, no ale jeszcze przyjdą piękne dni, więc zakładam, że i rowerzyści znowu wyciągną swoje jednoślady. Na hulajnogach też coraz więcej młodych ludzi śmiga. No i tu, jak mantrę, powtarzamy o obowiązkowym używaniu kasku. Dole jak wczoraj widziałem panią, która na rowerze uległa małemu wypadkowi, no i niestety nie miała kasku. Co ucierpiało? Ucierpiała głowa.
1: To jest jedyny element, który chroni rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego oprócz tego, że wymagają tego przepisy od 3 czerwca tego roku, dzieci do 16 roku życia muszą używać kasku podczas używania rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Kask, on nie zapewni nam wiedzy, umiejętności, ale na pewno w czasie zdarzenia drogowego może uchronić od ewentualnej kontuzji.
2: Kask na głowie to nie jest opcja?
3: Nie, to nie jest opcja. Zawsze trzeba mieć kask.
0: O, i to trzeba sobie zapisać i zapamiętać, a wcześniej mówił Tomasz Kokuła, przedstawiciel drogówki.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Na niepogodę trzeba sobie radzić właśnie chociażby w taki sposób, grając numery ze słońcem lub też akcentem słońca w tle. A za chwilę a propos tej pogody, u nas trochę więcej informacji. Szaro buro dzisiaj niestety i raczej to nie wygląda dobrze. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser 1+1 gratis.
19: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
25: Chmury zdominowały dzisiaj pierwszą część dnia. Pochmurne będzie także popołudnie. Również wieczorem może w naszym mieście pokropić. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. 15 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. W weekend może być jednak nieco cieplej.

0: Owebach Hurricane w Radio Grano. Trochę jak ten huragan rozpędzeni wczoraj byli młodzi rajderzy z Torunia. Pojechali do Gorzowa na ostatnią rundę DMPJ-ów, czyli drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Było nieźle, emocje do samego końca. Finalnie klub sportowy Toruń kończy z srebrnym medalem tę rywalizację. Przegraliśmy tylko z Polonią Bydgoszcz. No a ci mają najlepszych juniorów. Maksymilian Pawelczak 12 punktów, Wiktor Przyjemski 15, klasa sama dla siebie. Ale Mikołaj Duchiński wczoraj 13 oczek walczył niesamowicie. Do tego Antonio Kawczyński dorzucił 10 oczek, Bartosz Derek 8, no więc finalnie 37 punktów plus jeszcze dwoje pozostałych zawodników u nas dorzuciło kilka oczek. Finalnie Torunianie ze srebrnym medalem DMPJ-ów. Brawo drużyna, brawo wy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
3: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
0: 24 dzień września w kalendarzu, na zegarach 14. Mamy dla Was kolejne ważne wiadomości z Torunia, kraju i świata.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka tłumnie stawili się wczoraj na spotkaniu dotyczącym nowego mostu przez Wisłę. Taka przeprawa ma połączyć dwa brzegi rzeki na wysokości Małej Nieszawki i Placu Skalskiego w Toruniu. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Temat w gminie budzi olbrzymie emocje. Mieszkańcy zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji w tym miejscu. Twierdzą, że zostali zaskoczeni wizją budowy mostu i trasy. Apelowano o przesunięcie projektu bliżej Cierpic, bo do Małej Nieszawki wiele osób przeprowadziło się szukając spokoju, a trasa mostowa przetnie i oszpeci gminę.
9: Do tematu będziemy jeszcze wracać. Dodajmy, że kolejne konsultacje w poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy Leśnej w Małej Nieszawce oraz we wtorek w Centrum Targowym Park w Toruniu. Swoje opinie można także do 6 października wysyłać e-mailowo na adres konsultacjemost@mzdtorun.pl.
1: To są wiadomości Radia Gra.
9: To ważny dzień dla Bielaw i Grębocina, przekonują w Urzędzie Miasta. Wczoraj podpisano umowę dotyczącą budowy Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy Szczecińskiej. Nowoczesny obiekt połączy funkcje społeczne, edukacyjne, opiekuńcze i zdrowotne. Budowa potrwa 12 miesięcy, mówi wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
11: Teren wokół tego budynku również będzie przyjemny, zagospodarowany, bez ogrodzenia, tak żeby był ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Zapewnimy mamy w pełni wyposażone pomieszczenia. W wszystkich elementach również będziemy rozmawiali z mieszkańcami, tak jak oczywiście dzienny dom czy placówka wsparcia dziennego, one mają już wytyczne ustawowe, natomiast do tego wielofunkcyjnego pomieszczenia będziemy jeszcze rozmawiać z mieszkańcami, co przydało się na osiedlu.
9: To pierwsze z dwóch takich centrów w Toruniu, drugie powstanie na Jarze przy ulicy Hebeliusza.
1: Wiadomości Radia Gra.
9: Jeszcze informacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Chodzi o nowoczesne systemy łączności, które zostały zakupione do należących do samorządu pociągów. Ta inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo i dostosować regionalny tabor pasażerski do współczesnych standardów na kolei. System kosztował województwo 2 miliony złotych. Teraz poprawi się komunikacja między maszynistą a dyżurnym ruchu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
9: W popołudniowym raporcie najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Wszystko wskazuje, że było to podpalenie.
12: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że na terenie stacji koło skrzynki rozdzielni, która się spaliła, znaleziono butelkę z łatwopalną substancją. To wygląda jak koktajl Mołotowa, potwierdził mi jeden z funkcjonariuszy. Wskazywać to może na podpalenie. Pozostaje pytanie, kto stał za tym aktem sabotażu, dodał. To wyjaśniają policjanci, a także agenci ABW, którzy pracują na miejscu. W Woli Krobowskiej są znaczne siły policji. Na drogach dojazdowych do tej niewielkiej wioski stanęły policyjne posterunki.
9: Mówił Krzysztof Zasada.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
9: Przed nami pochmurne popołudnie w Toruniu. Lepiej mieć przy sobie parasol. Niewykluczone są kolejne przelotne opady deszczu. Padać będzie także w piątek. Więcej słońca synoptycy przewidują dopiero w sobotę. W sobotę będzie też cieplej niż dziś i w piątek. 15-16 stopni to na razie temperaturowe maksimum dla Torunia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: Wygląda na to, że dzisiaj pozdrawiamy wszystkich stylistów rzęs i ludzi morza w mieście Toruniu, o ile takowi są. A jutro świętować będą budowlańcy. To czuję, że nie jedna budowa na trochę się zatrzyma. Kłaniam się po drugiej. Dzień dobry, witajcie, to jest Radio Gra. Dawid Podsiadło i Ed Sheeran na początek u nas w tej godzinie. Gramy.

0: To jest Radio Gra i hity pełne energii w klimacie Italo Disco. Zawsze żywym. Zaglądam do Aqua na Barzyńskich. To jest to miejsce, gdzie, przypomnę, po tej przerwie technologicznej niestety wykryto bakterie. Woda została później przefiltrowana, przebadana ponownie i od 2 dni wiemy, że tam niecka rekreacyjna i basen dla najmłodszych jest już dostępny. Można śmiało korzystać. Niestety nadal jednak nie pozjeżdżamy sobie. No, przyczyną jest awaria filtra systemu uzdatniania wody. No i wygląda to na nieco większy problem, bo daty na razie, kiedy będzie można oficjalnie korzystać ze zjeżdżalni, póki co jeszcze nie mamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czytamy, bo kochamy.
7: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
6: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
7: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
10: Łazienka, podłoga, teraz drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
11: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
10: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
11: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
10: O, to mi się podoba.
11: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
10: No to jedziemy.
11: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: czwartkowy wieczór z Ronią dzisiaj będzie wypełniony hitami Phila Collins, a tribute to Phil Collins z In The Air Tonight na czele to dziś wieczorem w toruńskim Lizardzie. No, chyba, że lubicie nieco mocniejsze brzmienia, to AC/DC, zagrane przez cztery szmery. Największe ich przeboje usłyszymy też na koncercie Tribute to AC/DC właśnie w niedzielę w tym samym miejscu, czyli w Lizard Kingu. A nasi koszykarze, twarde pierniki, jutro oficjalnie się zaprezentują toruńskiej publiczności podczas prezentacji i sparingowego meczu z Arką Gdynia o 18:00 w domu, czyli w Arenie Toruń. A jeżeli nie macie pomysłu na sobotnie popołudnie, to po 13:00 startuje Świętolicy przed Zamcze, tam też warto zajrzeć. W Jordankach dziać się będzie całkiem sporo, dlatego że już 13 października spektakl Prometeusz, który warto zobaczyć, w przyszłym tygodniu będą na niego bilety na antenie Radia Gra. A głosy nieoczywiste, czyli opera, to propozycja toruńskiego TOS-u na piątek na 19:00.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Słońce dzisiaj mocno schowane za chmurami, to one dominują mocno w kratkę ta pogoda. Dzisiaj doświadczyliśmy już opadów deszczu intensywnych o poranku, w dalszej części dnia, popołudnia też to nie jest wykluczone. No właśnie, co w aurze, o tym za moment u nas. Pozostańcie więc z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Po reklamie.
13: Przed nami pochmurne popołudnie w Toruniu. Lepiej mieć przy sobie parasol. Niewykluczone są kolejne przelotne opady deszczu. Padać będzie także w piątek. Więcej słońca synoptycy przewidują dopiero w sobotę. W sobotę będzie też cieplej niż dziś i w piątek. 15-16 stopni to na razie temperaturowe maksimum dla Torunia.

0: bracia Kacperczyk, witam Bamino w Radio Gra. Konsultacje społeczne mają to do siebie, że to taki czas, kiedy warto rozmawiać, wymieniać się poglądami. Te już na samym starcie wzbudzają wielkie emocje. Mowa o moście zachodnim, o potencjalnym oczywiście moście, który ma przebiegać też z placu Skalskiego do Małej Nieszawki. No i mieszkańcy Małej Nieszawki wczoraj w szkole podstawowej spotkali się i wymieniali. W zasadzie raczej deklarowali, że są na nie, jeżeli chodzi o tę inwestycję, dlatego, że nie po to szukali spokoju, wyprowadzając się za miasto, żeby teraz nad ich głowami śmigały samochody na nowym moście, który też, jak twierdzą, oszpeci ich gminę. No, ciężko się dziwić oczywiście tym argumentom. Władze się wsłuchują, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje, trzeba rozmawiać, no i mam nadzieję osiągnąć jakiś kompromis, chociaż o niego już czuję, że łatwo w tym przypadku nie będzie. Temat wraca na Gra FM i w naszych raportach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
4: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
4: O, to mi się podoba.
5: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
4: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
16: O wszystkim, o czym warto wiedzieć, czym żyje Toruń i region, sprawdzamy to dla was już teraz o 15 w naszym radiowym raporcie.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. 5000 osób będzie mogło wspólnie oglądać żużlowy finał między Betard, Spartą Wrocław a Press Toruń. Strefa kibica powstanie w naszym mieście 4 października w arenie przy Bema. Pierwszy pojedynek odbył się na motoarenie. Anioły zgromadziły 20 punktów przewagi. Rewanż we Wrocławiu. Zobaczymy tę rywalizację na wielkim ekranie. Dystrybucja biletów online startuje już dzisiaj na specjalnej stronie Mosiru.
18: Wszystkich serdecznie zapraszamy. Wejściówki są darmowe oczywiście. Podział jest następujący. 1000 wejściówek dostępnych w punktach informacji Urzędu Miasta Torunia w konkretnych trzech adresach. 4000 pozostałych wejściówek będzie można nabyć, rejestrując się do systemu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. System internetowy, wystarczy wypełnić formularz.
17: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
19: To są wiadomości Radia Gra.
17: Tramwaje wracają na trasę do pętli Olimpijska. Już w najbliższy poniedziałek ponownie pojedziemy 1, 5 i 6. To efekt postępu prac przy modernizacji torowiska na odcinku od Ślaskiego do Pętli. Informacje z MZK w Toruniu śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
20: Pojazdy MZK mają jeździć wahadłowo na zmodernizowanym torze na Konstytucji 3 maja między Przychodnią a ulicą Teligi. Zmiany obejmują też rozkłady jazdy linii numer 3, a przystanek Prejsa w kierunku centrum zostanie zlikwidowany. W kierunku Pętli Olimpijska tramwaje zatrzymają się na tymczasowych przystankach Wyszyńskiego, Ligi Polskiej i Kosynierów Kościuszkowskich. kursowanie autobusów ZT5 zostanie wstrzymane.
17: 29 września w Auli UMK w Toruniu odbędzie się TEDx Toruń Youth, wydarzenie skierowane do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat. Tego typu konferencje mają inspirować do szukania własnej drogi i odwagi w podejmowaniu decyzji.
0: I na scenie zagości 10 prelegentów. Będzie to Jakub Mędry, Klaudia Izdebska, Aleksandra Kałkowska, Maja Ciesielska, Wojciech Przybysz, Aldona Kopinkę, Ksenia Fiedler, Adrianna Werdzała, Mateusz Ziebart i Natalia Krześlak. Na naszej scenie zagości Sara Pach i będzie ona naszą wokalistką. Będą też dwa podmioty związane z teatrem. Będzie to Teatr Tańca Akro i Studencki Teatr Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Antrakt oraz iluzjonista Piotr Suder.
17: Mówiła nam Patrycja Kuczyńska, organizatorka wydarzenia na UMK w Toruniu. Uczniowie, studenci i nauczyciele na TEDx w naszym mieście wejdą za darmo.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
17: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty. Wśród nich były dyrektor instytucji Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K. Oboje usłyszeli zarzut poświadczenia nieprawdy oraz wyrządzenia ogromnych szkód finansowych sięgających ponad 1 300 000 zł przez każde z nich.
21: CBA ustaliło m.in., że były dyrektor miał wykorzystywać służbowe karty płatnicze do wydatków niezwiązanych z działalnością instytutu. Chodzi też o niewykorzystane i niezwrócone do budżetu państwa dotacje na produkcję audiowizualną.
17: Mówił Michał Radkowski.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: Zapraszam na raport sportowy. Na początku żużel. Klub Sportowy Toruń zdobył srebrny medal drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Za nami ostatnia tegoroczna runda cyklu. W Gorzowie Anioły zajęły drugie miejsce. To dało nam srebro w klasyfikacji generalnej. Świetnie jechał wczoraj Mikołaj Duchiński. W 5 startach zdobył 13 punktów. Antoni Kawczyński dorzucił 10 cennych oczek. 8 punktów zdobył Bartosz Derek. Złote medale wywalczyli zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz, których liderem był Wiktor Przyjemski. Wczoraj zanotował komplet. I jeszcze siatkówka. Wielkie zaskoczenie na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Włosi, mistrzowie świata, współgospodarze turnieju, przegrali wczoraj po tiebreaku z Finami i nie awansowali do strefy medalowej. Wcześniej Słoweńcy pokonali 3-1 Belgów i to właśnie oni będą rywalami Polaków w półfinale mistrzostw.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Po pochmurnym i deszczowym czwartku przyjdzie czas na równie pochmurny i chłodny piątek. Dopiero w sobotę na niebie w Toruniu pojawi się więcej słońca. Dzisiaj i jutro spodziewajmy się, że termometry pokażą maksymalnie 15, może 16 stopni. W weekend będzie już nieco cieplej. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika na razie będą niekorzystne.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Dzień dobry, po trzecie, witajcie w Radiu Gra. Niech moc popołudnia będzie z nami, czwartek, czyli piątek już za chwilę, no i jesteśmy znowu bliżej weekendu. A w tej godzinie będzie o gęsinie na Świętego Marcina. Jak ją zdobyć? A w tej godzinie będzie można i wyjedziemy sobie na S10. No właśnie, kiedy? Oto jest pytanie, odpowiedzi poszukamy także całkiem niedługo. Dzień dobry, kłaniam się.

0: kombi z dwoma i w Radiu Gra sens się spełni. Teraz uwaga! Wszyscy, którzy jeszcze nie mają gęsiny na świętego Marcina od Marszałka i Radia Gra, jest ku temu szansa. SMS wysyłany na 3002, 3002. Darmowy SMS daje wam taką szansę. W treści, uwaga, trzeba wpisać swoje imię, nazwisko i koniecznie adres mailowy, o ile oczywiście takie nagrody jeszcze od nas nie dostaliście. Gęsiny nie wygraliście. Imię, nazwisko, adres mailowy, no i pytanie. Uwaga, dzisiaj będziemy tworzyć. Jak nazwalibyście gęś, która zamieszkała w Toruniu? Jak nazwalibyście gęś, która postanowiła zamieszkać w Toruniu od tak na stałe? Trzeba jej dać jakieś imię, nazwę, przydomek. Jak taką gęś byście nazwali, która osiadła w naszym mieście? Napiszcie na 3002 imię, nazwisko i wasz numer telefonu. No, ten mamy akurat, ale adres mailowy przede wszystkim. Czekamy, działamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Canal Plus.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
23: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!
1: To jest Radio Gra.

0: artysta jednego numeru, ale za to jakiego? Muzycznego symbolu lat 90. To jest Radio Graj, hity pełne energii, a my zaglądamy teraz na UMK za chwilę. Inauguracja nowego roku akademickiego. 31 tysięcy kandydatów w tym roku aplikowało na studia na Tuńskim Uniwersytecie. To o 7 tysięcy osób więcej niż analogicznie przed rokiem. O te najbardziej popularne kierunki pytaliśmy pana rzecznika Patryka Tomaszewskiego.
1: Jeżeli chodzi o Collegium Medicum, to jest wydział lekarski, tam jest kierunek lekarsko-dentystyczny, 44 osoby na miejsce, to naprawdę duża konkurencja. Później kierunek lekarski, również pielęgniarstwo cieszy się dużą popularnością, ale co w Toruniu? W Toruniu oczywiście od lat psychologia, a także jeszcze prawo. Także to są te kierunki najbardziej popularne.
0: No to nie koniec, bo będą jeszcze nabory zimowe, o czym mówił pan rzecznik, a już 1 października w Toruniu wybrzmi Gaudeamus Igitur. Radio

0: Bob Sigler w Radiu Grand Hity, pełne energii. Energii w pogodzie dzisiaj troszkę brakuje, mam wrażenie, ale od niedzieli będzie ładniej i cieplej. 20 stopni w niedzielę, później początek przyszłego tygodnia w Toruniu też ze sporą dawką słońca. Tego się trzymajmy. Co w pogodzie tu i teraz? O tym za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij!

0: dostawą Allegro Smart.
1: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
3: Po pochmurnym i deszczowym czwartku przyjdzie czas na równie pochmurny i chłodny piątek. Dopiero w sobotę na niebie w Toruniu pojawi się więcej słońca. Dzisiaj i jutro spodziewajmy się, że termometry pokażą maksymalnie 15, może 16 stopni. W weekend będzie już nieco cieplej. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika na razie będą niekorzystne.

0: Na jednym ze streamingów można zobaczyć znakomity dokument o zespole Wham. To oni, z nimi dojrzemy prawie do godziny 16. Na toruńskim rynku natomiast stanął charakterystyczny logotyp National Geographic. No, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek promujących naukę, podróże, no i historię szeroko pojętą. To efekt współpracy marki z lokalną organizacją turystyczną Metropolii Toruńskiej. Do 27 września można sobie zrobić fajne zdjęcie pamiątkowe i puścić to dalej w świat. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
4: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
3: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
4: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
3: O, to mi się podoba.
4: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
3: No to jedziemy.
4: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzi, Inveri.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl łamane na firmy.
8: Po reklamie.
9: Mafaj Rand, kto właśnie ogłosił koniec pracy? Mamy 16 na zegarach w Toruniu. Czas na najnowsze wiadomości z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Przy Szczecińskiej w Toruniu powstanie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Wczoraj podpisano umowę dotyczącą budowy obiektu, który ma być gotowy w połowie listopada przyszłego roku. Mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
11: Faktycznie te funkcje są funkcjami określonymi przez mieszkańców, czyli dzienny dom pobytu dla co najmniej 30 seniorów. Wiemy już, że trochę będą się zmieniały wytyczne, być może nawet 35 seniorów będzie miało tutaj taki swój codzienny pobyt. Będzie również placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Wspólna przestrzeń zagospodarowana dla mieszkańców, tak? Duża sala wielofunkcyjna, przestronna, z możliwością wydzielenia też miejsca, w którym ewentualnie może będzie podać posiłki.
10: I do tego przychodnia POZ, która będzie filią MPS-u w Toruniu. A o specyfikacji budynku mówi Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruńskim Urzędzie Miasta.
12: Obiekt parterowy w technologii takiej tradycyjnej murowanej, 905 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, wszystkie funkcje jednocześnie połączone, ale również mogą pełnić funkcję takiego niezależnego. Każda może funkcjonować bez patrzenia na drugą.
10: Drugie tego typu Centrum Integracji Międzypokoleniowej ma wkrótce powstać na Jarze w Toruniu.
13: O tym się mówi w Toruniu.
10: Na kibiców Żużla czekają wielkie emocje. 4 października na czas meczu rewanżowego w finale PGE Ekstraligi w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń powstanie strefa kibica. Wydarzenie jest darmowe, ale obowiązują wejściówki. Jak je zdobyć? To sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Na kibiców czeka aż 5 tysięcy miejsc, zarówno na płycie hali, jak i na trybunach. Dystrybucja darmowych wejściówek odbywa się na dwa sposoby. 4 tysiące biletów będzie dostępnych online, 1000 fizycznie w punktach informacyjnych Urzędu Miasta. Dystrybucja online startuje dzisiaj o 17 na stronie, do której link znajdziecie na Gra FM. Warto już wcześniej aktywować konto. Jeśli chodzi o bilety w punktach informacyjnych, to będą dostępne od piątku. Są zlokalizowane przy wałach generała Sikorskiego 8 oraz dwóch toruńskich centrach handlowych.
13: To są wiadomości Radia Gra.
10: MPO w Toruniu zachęca do jesiennych porządków. Mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych w najbliższy weekend odwiedzi Lewobrzeże. W sobotę na przykład tekstyliów czy odpadów niebezpiecznych pozbędziecie się w dwóch punktach Torunia. MPSZOK stanie na Włocławskiej obok cmentarza w godzinach od 9 do 12, a na Rudackiej przy pętli od 12.30 do 15.30.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Atak nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w miejscowości Jarosław na Podkarpaciu. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że rannych jest 5 osób, kobieta i 4 mężczyzn, w tym 3 księży. Wszyscy trafili do szpitala. Jeden z księży zmarł. Stan 2 osób jest bardzo poważny. Policja zatrzymała napastnika, to 31-letni Ukrainiec. Zabezpieczono przy nim nóż. Na miejscu pracują policja i prokuratura.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
10: Chmury będą dominować na toruńskim niebie także wieczorem i w nocy. Termometry pokażą w piątek o poranku tylko 8, może 9 stopni. Piątek też ma być w mieście deszczowe. Warunki biometeo na razie są niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Prognozy na weekend są jednak optymistyczne. Na niebie może pojawić się więcej słońca, a słupki rtęci zatrzymają się nawet na 20 kresce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
9: Poinformowani wszystko wiemy, no jeżeli nie wszystko, to Gra FM, tam na bieżąco też uzupełniamy te newsy z naszego miasta i regionu, no, o moście zachodnim, o konsultacjach, także o powrocie tramwajów na Olimpijską i o strefie kibica, o niej też piszemy. Kłaniam się, dzień dobry po 16, pozdrawiamy ludzi pracy i po pracy, jak zawsze w samochodach, jeżeli podróżujecie po mieście, dodajemy także mocy szerokości, panie panowie. Ostatni dzień lata na początek, a później Backstreet Boys.
13: Radio Gra, hity pełne energii.
9: Marcin Misiewski, dzień dobry, ponownie, witajcie.

0: Share Your Light od Modern Talking. Zakładam, że było śpiewane w refrenie tego numeru. To są hity pełne energii w Radiu Gra. Uwaga, drodzy Państwo mili, jest pytanie za 100 punktów. Gdzie w Toruniu, pod Toruniem, po Toruńskich Lasach jest najwięcej grzybów? Jako, że wystartował nasz sport narodowy, narodowe grzybobranie, no, kto się podzieli miejscówką? Jest jakieś złote miejsce, gdzie obrodziło niesamowicie? Pochwalcie się, pisząc na 3002 darmowego SMS-a, czy ktoś się podzieli. O, to jest pytanie. A propos samego grzybobrania, w niedzielę piknik na Barbarce, grzybobranie, koncert, warsztaty. Dziać się będzie od 14. Piszę o tym na grafem. Tam warto zajrzeć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Były kasety, ale nigdy nie było płyty CD. No to czas na premierowy odsłuch tejże płyty Doktora C, jednego z legendarnych toruńskich zespołów, grup. I to dziś o 19 w Brumi pod Krzywą Wieżą. Rozmowy, historie, spotkania z toruńskimi muzykami to początek cyklu. Polecamy. Out in the Air Tonight po Two Hearts, piosenki Phila Collinsa dzisiaj wieczorem w Lizardzie będą brzmiały na tribute to Phil Collins, a inna toruńska legendarna grupa Manchester świętuje swoje 20-lecie. Taki koncert urodzinowy w przyszłym tygodniu w Toruniu w Lizardzie. Proszę wpisać kalendarz, to będzie czwartek 1 października. Święto ulicy przed Zamcze w sobotę po godzinie 13, a głosy nieoczywiste, czyli opera, to propozycja toruńskich symfoników na piątek na godzinę 19. A Jordanki zapraszają też na dwa spektakle 26 o mało co. Dzień później kolacja dla głupca w reżyserii Cezarego Żaka.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Freddy Mercury, Love Kill. Spytałem o to, gdzie pod Toruniem jest najwięcej grzybów. No i pan Waldek. O, doświadczenie jest, bo widzę, pan Waldek napisał, od 20 lat zbieram grzyby. Cierpice to moja ulubiona miejscówka. No, dawno nie byłem, trzeba pojechać. Czy pogoda będzie sprzyjała? Sprawdzimy to za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Czytamy, bo kochamy.
6: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
5: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
6: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
27: Po reklamie.
28: Chmury będą dominować na toruńskim niebie także wieczorem i w nocy. Termometry pokażą w piątek o poranku tylko 8, może 9 stopni. Piątek też ma być w mieście deszczowe. Warunki biometeo na razie są niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Prognozy na weekend są jednak optymistyczne. Na niebie może pojawić się więcej słońca, a słupki rtęci zatrzymają się nawet na 20 kresce.
25: jest Radio Gra.

torty doła tam słońce, gdzie my, no tego słońca w niedzielę ma nie brakować w Toruniu i dobrze, bo przecież przed nami kolejna edycja, chociaż w zupełnie nowej formule, Run and Row. I to propozycja dla wszystkich, także amatorów, którzy chcieliby powiosłować, pobiegać troszkę po plaży, na błoniach nadwiślańskich, na boiskach siatkarskich. To wydarzenie w okolicach 10.30 się będzie zaczynało, ale około 12.00 warto przyjść. Będą też rodzinne potyczki, no i warto się zapisać, bo każdy może absolutnie wystartować. Co więcej, będą nagrody finansowe. Szczegóły

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
12: Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
13: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
14: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
15: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę?
16: Życz

0: www.grzybowy.pl.
1: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Po reklamie.
4: Kolejne ważne wiadomości z Torunia, regionu, kraju i świata mamy dla Was już teraz. Czas na raport, jest 17.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka tłumnie stawili się wczoraj na spotkaniu dotyczącym nowego mostu przez Wisłę. Taka przeprawa ma połączyć dwa brzegi rzeki na wysokości Małej Nieszawki i Placu Skalskiego w Toruniu. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Temat w gminie budzi olbrzymie emocje. Mieszkańcy zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji w tym miejscu. Twierdzą, że zostali zaskoczeni wizją budowy mostu i trasy. Apelowano o przesunięcie projektu bliżej Cierpic, bo do Małej Nieszawki wiele osób przeprowadziło się szukając spokoju, a trasa mostowa przetnie i oszpeci gminę.
5: Do tematu będziemy jeszcze wracać. Dodajmy, że kolejne konsultacje w poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy Leśnej w Małej Nieszawce oraz we wtorek w Centrum Targowym Park w Toruniu. Swoje opinie można także do 6 października wysyłać e-mailowo na adres konsultacjemost@mzdtorun.pl.
7: To są wiadomości Radia Gra.
5: Jeszcze informacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Chodzi o nowoczesne systemy łączności, które zostały zakupione do należących do samorządu pociągów. Ta inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo i dostosować regionalny tabor pasażerski do współczesnych standardów na kolei. System kosztował województwo 2 miliony złotych. Teraz poprawi się komunikacja między maszynistą a dyżurnym ruchu.
7: O tym piszemy na Gra FM.
5: Już 29 września w auli UMK w Toruniu odbędzie się TEDx Toruń Youth. Wydarzenie skierowane do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat. Tego typu konferencje mają inspirować do szukania własnej drogi i odwagi w podejmowaniu decyzji.
8: Nasze wydarzenie jest darmowe, bo chcieliśmy zrobić coś dla młodzieży. Wiemy, że młodzi nie mają za dużo środków, tak naprawdę czy studenci, czy licealiści, bo tak naprawdę to jest nasza główna grupa docelowa, ale też nie zamykamy się tylko na nich, bo na to wydarzenie może przyjść każdy. My, jako trzy młode studentki, organizujemy to dla młodych i to jest tak naprawdę ta największa idea, która nam przyświeca, która tak naprawdę kieruje nas do tego, żeby to wydarzenie w ogóle powstało.
5: Mówiła jedna z organizatorek tego wydarzenia, Ula Dąbrowska.
7: Wiadomości Radia Gra.
5: Teraz w popołudniowym raporcie informacje ze świata. Australijski rząd padł ofiarą cyberataku przeprowadzonego przez agenta sztucznej inteligencji opracowanego przez OpenAI. Sztuczna inteligencja uzyskała nieautoryzowany dostęp do danych systemu ochrony zdrowia. To pierwszy tak poważny przypadek włamania się agenta AI do rządowego systemu, który został oficjalnie zgłoszony. OpenAI w oświadczeniu zapewniło, że nie ma dowodów na dostęp do indywidualnych danych pacjentów. Firma przyznała jednak, że jej modele podjęły niezamierzone działania, próbując uzyskać odpowiedzi z kilku australijskich rządowych serwisów internetowych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: Sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu, 8 stopni na termometrach w najzimniejszym momencie nocy z czwartku na piątek. Tak prezentuje się prognoza pogody na najbliższy czas w Toruniu. Jutro też warto mieć przy sobie parasol. Słupki rtęci w ciągu dnia zatrzymają się w mieście, podobnie jak dzisiaj na 15-16 kresce.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: No to klasycznie piątka po piątej w Radiu Gra, czwartek da się lubić. Mam nadzieję, że w tej porze, mimo aury, która jest dzisiaj, no delikatnie rzecz ujmując, może nie najlepsza. Początki są ważne. Shakira na początek i Fast Boys Music Sound. Tak też zaczynamy, a później jedziemy na Ibizę z Venga Boys. Marcin Wiśniewski, dzień dobry.

0: już dokładnie za moment o 17.30 startuje możliwość pobierania biletów na strefę kibica 4 października w Arenie Toruń podczas drugiego finałowego meczu PGE Ekstraligi z Wrocławiem. Trzeba najpierw założyć konto na stronie strefakibica.mosir.torun.pl, no i szybciutko później będzie można pobrać bilety. 5 każda osoba będzie mogła wziąć, więc cała rodzina z pewnością się załapie. Online'owo dziś, a jutro w punktach Urzędu Miasta również będzie możliwość fizycznego pobrania takich wejściówek darmowych. Jest limit 5000 osób, będzie mogło oglądać te wielkie sportowe emocje 4 października.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargres, Radaway.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-myślalnik-everest.com.

0: zniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Jak mówił klasyk, na dziś hiszą pogodą chyba już warto spuścić zasłonę milczenia. Po prostu jest i niech będzie. Przetrwamy to jutro w piątek. No troszkę może lepiej, ale szaleństwa nie będzie. Poprawa dopiero od niedzieli. Ale szczegóły z najnowszą prognozą u nas już za moment.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
10: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Pewnerscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
13: 26 września Książnica Kopernikańska zaprasza na inaugurację nowego cyklu wykładów Dziedzictwo Torunia. Wszystkie pokolenia. Poznawanie i internalizacja dziedzictwa. Tematem pierwszego z nich będzie palimpsest toruński. Architektura, sztuka i pamięć. Miasta w perspektywie heritologicznej. Wygłosi go profesor Michał Pszczółkowski. Początek wydarzenia o godzinie 13. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku Książnicy Kopernikańskiej.
14: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Po reklamie.
16: Sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu, 8 stopni na termometrach w najzimniejszym momencie nocy z czwartku na piątek. Tak prezentuje się prognoza pogody na najbliższy czas w Toruniu. Jutro też warto mieć przy sobie parasol, słupki rtęci w ciągu dnia zatrzymają się w mieście, podobnie jak dzisiaj na 15-16 kresce.
1: To jest Radio Gra.

0: Bo tak w rytm widzę, pląsająco na naszym krokiem do studia przybył w rytm Shona Mendeza i Camille Cabello i Seniority Przemek Grabowski. On po szóstej u nas przejmuje stery. Kłaniam się, dziękując wam serdecznie za to nasze dzisiejsze czwartkowe popołudnie. Jutro piątek, piąteczek. My słyszymy się po 18, a wcześniej po południu przywita was Mariusz Skorlanski. Marcin Misiewski, trzymajcie się. Dobrego popołudnia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektaklemyślnikeverest.com.
2: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
3: Jak to zero?
4: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
5: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
6: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl. Po reklamie.
7: Jest 18, to jest Radiogram. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Podpisano umowę dotyczącą budowy Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy Szczecińskiej w Toruniu. W nowoczesnym budynku o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych znajdą się m.in. Dzienny Dom Pomocy, Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, Przestrzenie Integracyjne czy Przychodnia POZ. Mówi Dagmara Zielińska, wiceprezydentka Torunia.
9: Docelowo planujemy, że operatorem tego budynku będzie Toruńskie Centrum Usług Społecznych, które będzie prowadziło Dzienny Dom Pobytu i Placówkę Wsparcia Dziennego, a jednocześnie będzie udostępniało Państwu tą przestrzeń wspólną. Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla Dziennego Domu, i Placówki Wsparcia Dziennego, kiedy każda z tych grup będzie potrzebowała przestrzeni dla siebie.
8: Budowa potrwa 12 miesięcy, zakończenie planowane jest do połowy listopada 2027, otwarcie na początku 2028 roku.
10: To są wiadomości Radia Gra.
8: Tramwaje wracają na trasę do Pętli Olimpijska. Już w najbliższy poniedziałek ponownie pojedziemy 1, 5 i 6. To efekt postępu prac przy modernizacji torowiska na odcinku od Ślaskiego do Pętli. Informacje z MZK w Toruniu śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Pojazdy MZK mają jeździć wahadłowo na zmodernizowanym torze na Konstytucji 3 maja między Przychodnią a ulicą Teligi. Zmiany obejmują też rozkłady jazdy linii numer 3, a przystanek Prejsa w kierunku centrum zostanie zlikwidowany. W kierunku Pętli Olimpijska tramwaje zatrzymają się na tymczasowych przystankach Wyszyńskiego, Ligi Polskiej i Kosynierów Kościuszkowskich. Kursowanie autobusów ZT5 zostanie wstrzymane.
10: Sport w Radiu Gra.
8: Przed nami prezentacja koszykarskiej drużyny z Torunia. Twarde pierniki już jutro zagrają otwarty dla kibiców sparing z Arką Gdynia.
12: Przed rozpoczęciem nowego sezonu mamy trochę niestety tych kontuzji. Maksymilian Wilczek niestety wykluczony. Co dalej?
13: Taki jest sport niestety. I kontuzje są jakby nieodłącznym elementem. Niestety dla Maxa dosyć niefortunne zdarzenie na sparingu. Skończyło się kontuzją. Max trenuje teraz indywidualnie z Dominikiem, więc czekamy na jego powrót cierpliwie, a wydaje mi się, że reszta zawodników powinna być gotowa.
8: Mówił nam Bartosz Diduszko, asystent trenera w klubie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. Przed nami pochmurna noc w Toruniu. Pochmurna i chłodna. Termometry pokażą w piątek o poranku tylko 8, może 9 stopni. Parasole przydadzą nam się również jutro. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika na razie są niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
7: Hej, cześć, witajcie czwartkowo, przedweekendowo. Przemek Grybowski z wami, towarzyszę wam jeszcze przed zachodem słońca. Wieczór należy do nas, mam tutaj wasze ulubione hity po godzinach, po pracy, po szkole, jeszcze na zajęcia. Na starcie naszego spotkania Zalia tak śpiewa: Tylko kochaj mnie.

dziewczyna ma to coś, ta dziewczyna ma wygląd, ta dziewczyna ma look. She's got the look, jeden z bardziej energetycznych hitów od grupy Roxette. No potrzebujemy energii, żeby wstać z kanapy. Słuchajcie, bo to się okazuje, że ponad połowa, 60% nas Polaków nie rusza się wcale. Jesteście w tych procentach. Wcale, to znaczy nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia. Wyjście do kuchni po kanapkę albo po chipsy się nie liczy. No to na ćwiczenia, do czego was zachęcam. Także The Weeknd teraz czwartkowo w Radiu gra jego Blinding Lights.

0: rzeczywiście szybko wpada w ucho, to Offenbach z Francji. Jeszcze raz trochę o aktywności fizycznej, tym razem najmłodszych, no bo ja jestem trochę w szoku. Okazało się, że prawie 89% dzieciaków z klas 1-3 nie potrafi poprawnie skakać na skakance. 89%, no to wiemy, co robimy w najbliższy weekend. Skakaneczka i lecimy. A na skakankę, także do skakania Rose za chwilę i Bruno Mars, no nadaje się idealnie. Apa, apa ty.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
10: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
9: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
10: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
9: O, to mi się podoba.
10: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
9: No to jedziemy.
10: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy. Po reklamie.
16: To jest...

Kato, Ricky Martin. Dzisiaj mamy ciekawą datę w naszej kronice, bo dzisiaj 24 września swoje urodziny obchodziłby Jim Henson, gdyby jeszcze żył. To właśnie on stworzył Mapety i takie gwiazdy jak Piggy i Kermita Żabę. Odpowiednikiem Kermita w Polsce był oczywiście, no kto pamięta, no nasz czerwononosy Kulfon, a odpowiednikiem Piggy, no przeurocza Monika, Kulfon i Monika, kto pamięta? No piękna Monika, piękny Kulfon. Teraz piękna Jennifer Lopez dla DJ-a Aloka, nasza nowość w Radiu Gra, Everything is Fine. Everything fine.

0: Mango, już wieczorowo w Radiu Gra, to Sylwia Grzeszczak. Mam dla was także wiadomość na poranek, na jutro. Jeżeli rano kilka razy wciskasz drzemkę, możesz czuć się jeszcze bardziej rozbita albo rozbity, bo ponowne zasypianie rozpoczyna kolejny cykl snu, który alarm za chwilę brutalnie przerywa, czyli 5 dodatkowych minut nie zawsze jest prezentem. Pamiętajcie o tym, lepiej po prostu szybciej wstać, włączyć Radio Gra o poranku i od razu dzień zaczyna się lepiej. Ale wieczorem też jest przebojowo. Za chwilę w głośniku Shania Twain i jej niezapomniane That Don't Impress Me Much.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus. Po reklamie.
18: Przed nami pochmurna noc w Toruniu, pochmurna i chłodna. Termometry pokażą w piątek o poranku tylko 8, może 9 stopni. Parasole przydadzą nam się również jutro. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika na razie są niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.

No i jak tam, czy wszyscy już pamiętają ten słynny suchar? No to może przypomnę, może ktoś jeszcze nie słyszał, co powstanie z połączenia ramy od roweru i banana. No, zespół Bananarama. Przed chwilą Bananarama w niezapomnianym Venus. Ha, ha, ha. No może rzeczywiście ktoś nie słyszał. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę Dawid Podsiadło, wróci także Harry Styles.

0: reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko

0: 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
1: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

As It Was, to Harry Styles, który też czasami chodzi na rzęsy, a nawet na paznokcie. Paznokcie też sobie maluję. Pozdrawiam wszystkich stylistów i wszystkie stylistki rzęs. Dzisiaj jest dzień stylistów rzęs właśnie. Ja sobie jeszcze nigdy nie zrobiłem, ale wiem, że o tej porze jeszcze wiele salonów jest otwartych. No i gramy tam bardzo fajnie. Czego wam życzyć wszystkim stylistkom? Przede wszystkim jak najmniejszych podwyżek ZUS-u w 2027, bo tam się szykują kolejne. Mam nadzieję, że dacie radę albo klientki zniosą podwyżki.

0: Show Me Love, mega klimat, taki plażowy, odrobina Szulca, no to akurat na trwający jeszcze dzień morza. Kto tęskni za morzem? Dobra wiadomość z naszego, z nad naszego Morza Bałtyckiego jest taka, że niedługo znowu będzie można się załapać na świeżego dorsza. Tam Unia Europejska ma pozwolić już niedługo na większe połowy. No to czekamy na dorszyka i zagramy Lady Gagę za chwilę, która została mamusią, tylko ukrywała to przez kilka ładnych tygodni. Gratulacje, za chwilę Lady Gaga i jej Abracadabra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Wielkie otwarcie! Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
16: Jak to zero?
17: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
18: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
21: Po reklamie.
22: Słuchasz.

Magic in the Air od Magic System. Teraz też będzie magia, bo mam dla was magiczną nowość. Tytuł też jest magiczny, bo to Sexy Magic. Ale tutaj współpraca, powiedziałbym, że to taki muzyczny bigos. Jest tutaj tyle składników, tylu wykonawców. To Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, którą możecie kojarzyć także, jeżeli śledzicie gwiazdy K-popu. I Fred Again, którego na pewno kojarzą fani muzyki klubowej i elektronicznej. I tak to leci. Nasza nowość na jesień jest Sexy.

0: Happiness is so sad. To Swedish House Mafia, uwielbiam i rzeczywiście przy takich kawałkach to czas leci szybciej, bo muzyka potrafi zmienić nasze odczuwanie czasu. Przy ulubionych piosenkach kilkanaście minut może wydawać się znacznie krótsze. No i zagadka została rozwiązana. No to za chwilę też po krótkiej przerwie kolejny mega hit, tym razem winylowy klasyk. Wieczorowo w Radiu Gra wróci Tina Turner z naszego gramofonu. Po prostu the best.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
1: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: 13,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Gwiazda może jednego przeboju, ale za to jakiego dookoła świata. Starała się później o kolejne sukcesy, bywało różnie. To Kesha i TikTok, po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki. Na nasz wspólny czas w radiu gra. Życzę wam miłego wieczoru, udanej nocy, idealnego startu w piąteczek. Niech kawka smakuje, a muzyka zawsze będzie przebojowa. Cześć!
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
14: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
15: Po reklamie.

0: Artur Sochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. W niedzielę, 4 października, w Arenie Toruń powstanie wyjątkowa strefa kibica dla fanów żużla. Do tego dnia Press Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się na wyjeździe z Betard Spartą Wrocław w rewanżowym meczu finałowym PGE Ekstraligi. Do areny przy Bema ma wejść nawet około 5000 kibiców. Wejściówki są dostępne od dzisiaj w punktach informacji Urzędu Miasta oraz poprzez rejestrację na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jak zatem będzie wyglądała toruńska strefa kibica? Szczegóły przedstawi nam Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
1: Nasze mnie emocje wcale nie opadają. Wszyscy już w takim napięciu czekamy na 4 października i mecz wyjazdowy do Wrocławia. Nie wszyscy pojadą. Większa część kibiców, miłośników żużla zostaje w Toruniu i okolicach i tych wszystkich chcielibyśmy zaprosić do strefy kibica z prawdziwego zdarzenia, ale też tak patrzę historycznie chyba największej. 5000 osób zmieści się do kujawsko-pomorskiej areny Toruń i tam dla nich będzie przygotowane miejsca i stojące, i siedzące. Chcemy zrobić z tego takie miasteczko żużlowe. Olbrzymi 100 metrów kwadratowych LED będzie czekał, będzie olbrzymi telebim wyświetlający to, co się dzieje na antenie telewizji, która będzie transmitować finał na żużlu. Tam będą spotkania z ciekawymi osobami, z ludźmi, którzy tworzyli, tworzą i współtworzą żużel w Toruniu. Będzie profesjonalne prowadzenie, będzie cała strefa kibica, będzie catering, będzie sucho i ciepło, bo o to nam również chodziło w kontekście tego miejsca, żeby nie organizować tej strefy pod chmurką. Nie wiemy, jaka ostatecznie będzie pogoda, ale tak naprawdę zaczynamy o 17.30 na arenie i do 22.00, po 22.00 mam nadzieję, że oczywiście nie będzie przesunięć, jeśli chodzi o rozpoczęcie meczu we Wrocławiu, będziemy wszyscy na tej strefie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ulicy Szczecińskiej w Toruniu przechodzi do etapu budowy. Projekt powstał na podstawie konsultacji z mieszkańcami Bielaw i Grębocina. Uwzględnia ich potrzeby i pomysły. Co powstanie w nowoczesnym budynku? Opowie nam Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta miasta.
2: Faktycznie te funkcje są funkcjami określonymi przez mieszkańców, czyli dzienny dom pobytu dla co najmniej 30 seniorów. Wiemy już, że trochę będą się zmieniały wytyczne, być może nawet 35 seniorów będzie miało tutaj taki swój codzienny pobyt. Będzie również placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Myślę, że z pobliskiej szkoły na pewno będą dzieci chętnie korzystały. Widzimy, jak ta placówka przy ulicy Olsztyńskiej się rozwija, jak dzieciaki też inicjują wiele fajnych rzeczy i tak naprawdę scalają to lokalne społeczeństwo. Wspólna przestrzeń zagospodarowana dla mieszkańców, tak? Duża sala wielofunkcyjna, przestronna, z możliwością wydzielenia też miejsca, w którym ewentualnie może będzie podać posiłki. Dostępna i dla okręgu, ale też dla ogółu mieszkańców, którzy będą zgłaszali. My docelowo planujemy, że operatorem tego budynku będzie Toruńskie Centrum Usług Społecznych, które będzie prowadziło dzienny dom pobytu i placówkę wsparcia dziennego, a jednocześnie będzie udostępniało państwu tą przestrzeń wspólną. Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla dziennego domu, i placówki wsparcia dziennego, kiedy każda z tych grup będzie potrzebowała przestrzeni dla siebie.
1: Na koniec warto dodać, że budowa potrwa 12 miesięcy. Zakończenie budowy planowane jest do połowy listopada 2027 roku, a otwarcie na początku 2028 roku. To pierwsze z dwóch takich centrów w Toruniu. Drugie powstanie przy ulicy Heweliusza.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Już 29 września w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się TEDx Toruń. Wydarzenie skierowane do młodych osób w wieku od 18 do 35 roku życia. Edycja pod hasłem Życie z klocków, które do siebie nie pasują, ma inspirować do szukania własnej drogi i odwagi w podejmowaniu decyzji. Na scenie pojawi się 10 prelegentów i 4 artystów, a organizatorki, 3 studentki UMK, zapewniają bezpłatny wstęp dla uczestników.
2: TEDx, tak naprawdę sam TED, jest to globalne wydarzenie, które dzieje się na całym świecie. W Ameryce, w całej Europie, a TEDx to są wydarzenia lokalne. I właśnie my przenosimy ten globalny format, tą ogólną, główną licencję TEDa tutaj do Torunia w formie TEDx Toruń Youth.
3: Chcemy przede wszystkim pokazać młodym to, że nie muszą iść według jakichś utartych ścieżek czy schematów, które zostają nam narzucone z góry. Chcemy pokazać, że właśnie w tym niedopasowaniu jest siła i że to może być kartą przetargową młodych. To, że liczy się odwaga i właśnie ta chęć do zmiany i do działania.
1: Mówiła Ula Dąbrowska i Paulina Graczyk, organizatorki wydarzenia. A kto wystąpi?
4: Zagości 10 prelegentów. Będzie to Jakub Mędry, Klaudia Izdebska, Aleksandra Kałkowska, Maja Ciesielska, Wojciech Przybysz, Aldona Kopinkę, Ksenia Fiedler, Adrianna Werdzała, Mateusz Ziebart i Natalia Krześlak. Ale to nie będzie wszystko, ponieważ całe wydarzenie urozmaicą występy artystyczne i będą to aż takie, że mogę powiedzieć, 4 podmioty.
1: Mówiła Patrycja Kuczyńska, 3. organizatorka. Z organizatorkami TEDx Toruń rozmawiał Patryk Stec.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń już w piątek pokażą swój skład podczas sparingu z Arką Gdynia. Jak obecnie wyglądają przygotowania toruńskiej drużyny do nowego sezonu, opowie nam Bartosz Diduszko, asystent trenera.
2: Na pewno dbamy przede wszystkim o system nasz grania, o taki nasz styl w obronie i w ataku, bo wiadomo, że na boisku gra 5 zawodników i trzeba zrobić tak, żeby wszyscy grali, że tak powiem, w jednym kierunku, czy to w obronie, czy to w ataku, więc na tym się skupiamy, na budowaniu naszej taktyki. Skupialiśmy się też na budowaniu kondycji, wydolności. To z trenerem Dominikiem nad tym chłopaki pracowali, więc trochę wszystkiego, ale na końcu jest koszykówka, więc tej koszykówki było najwięcej.
1: Przed rozpoczęciem nowego sezonu mamy trochę niestety tych kontuzji. Maksymilian Wilczek niestety wykluczony. Co dalej?
2: Taki jest sport niestety i kontuzje są jakby nieodłącznym elementem niestety dla Maxa. No, dosyć niefortunne zdarzenie na sparingu skończyło się kontuzją. Max trenuje teraz indywidualnie z Dominikiem, więc czekamy na jego powrót cierpliwie, a wydaje mi się, że reszta zawodników powinna być gotowa.
1: Sparing z Arką Gdynia i prezentacja drużyny już jutro o 18:00 w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Natomiast pierwszy mecz sezonu Orlen Basket Ligi już 3 października. Twarde Pierniki zagrają u siebie z drużyną King Szczecin.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
3: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Festiwal Młodej Muzyki wciąż trwa. Nadchodzący weekend będzie poświęcony trzem toruńskim mistrzom. Szczegóły przedstawi nam Magdalena Cynk-Mikołajewska, dyrektor festiwalu.
2: Weekend jest poświęcony toruńskim mistrzom. I tak pierwszy poświęcony będzie Zygmuntowi Moczyńskiemu, wielkiemu człowiekowi Pomorza, dyrygentowi, organiście, który zginął w Palmirach. Był również wielkim patriotą. Koncert uświetni najstarszy chór w Polsce, założony w 1869, chór Święta Cecylia z Chełmży. Kolejne koncerty poświęcone będą zmarłemu rok temu wielkiemu polskiemu organiście Joachimowi Grubichowi, który urodził się w Chełmnie, dlatego jeden z tych koncertów odbędzie się w Farze właśnie w tym mieście. Natomiast edukację rozpoczynał i skończył szkołę muzyczną drugiego stopnia w Toruniu. Stąd drugi koncert odbędzie się właśnie w Kościele Świętego Ducha w naszym mieście. Grać będzie wybitny profesor organista z Akademii Muzycznej z Krakowa, Andrzej Białko, który był uczniem Joachima Grubicha. Koncert tutaj w Centrum Kultury Dwór Artusa, zatytułowany Jan Michał Wieczorek in Memoriam. To również wybitny toruński animator kultury, prezes Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, dyrygent i wiolonczelista.
1: Przypominam, że Festiwal Młodej Muzyki zakończy się 4 października. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
0: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
8: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
9: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w czwartek.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: To ważny dzień dla Bielaw i Grębocina. Przekonywali w Urzędzie Miasta. Podpisano umowę na budowę Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy Szczecińskiej. Nowoczesny obiekt połączy funkcje społeczne, edukacyjne, opiekuńcze i zdrowotne. Tak chcieli mieszkańcy, mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
2: Faktycznie te funkcje są funkcjami określonymi przez mieszkańców, czyli dzienny dom pobytu dla co najmniej 30 seniorów. Wiemy już, że trochę będą się zmieniały wytyczne, być może nawet 35 seniorów będzie miało tutaj taki swój codzienny pobyt. Będzie również placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Myślę, że z pobliskiej szkoły na pewno będą dzieci chętnie korzystały. Widzimy, jak ta placówka przy ulicy Olsztyńskiej się rozwija, jak dzieciaki też inicjują wiele fajnych rzeczy i tak naprawdę scalają to lokalne społeczeństwo. Wspólna przestrzeń zagospodarowana dla mieszkańców, tak? Duża sala wielofunkcyjna, przestronna, z możliwością wydzielenia też miejsca, w którym ewentualnie może będzie podać posiłki. My docelowo planujemy, że operatorem tego budynku będzie Toruńskie Centrum Usług Społecznych, które będzie prowadziło dzienny dom pobytu i placówkę wsparcia dziennego, a jednocześnie będzie udostępniało Państwu tą przestrzeń wspólną. Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla dziennego domu, i placówki wsparcia dziennego, kiedy każda z tych grup będzie potrzebowała przestrzeni dla siebie.
0: Teren ma być ogólnodostępny dla mieszkańców Torunia.
2: Teren wokół tego budynku również będzie przyjemny, zagospodarowany, bez ogrodzenia, tak żeby był ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Zapewnimy w pełni wyposażone pomieszczenia. W wszystkich elementach również będziemy rozmawiali z mieszkańcami, tak jak oczywiście dzienny dom czy placówka wsparcia dziennego, one mają już wytyczne ustawowe, natomiast do tego wielofunkcyjnego pomieszczenia będziemy jeszcze rozmawiać z mieszkańcami, co przydało się na osiedlu, co możemy jeszcze zakupić, tak żeby w tym pomieszczeniu było dostępne. Jeżeli chodzi o przestrzeń dookoła, to tak jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, tyle zieleni, ile udało nam się zachować, zachowujemy. Mała architektura również się pojawi. Miejsca parkingowe wydzielone też zgodnie z projektem.
0: Jaka jest specyfikacja nowego budynku przy ulicy Szczecińskiej 13 w Toruniu? O tym mówi dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Łukasz Niewiadomski.
3: Obiekt parterowy w technologii takiej tradycyjnej murowanej, 905 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, wszystkie funkcje jednocześnie połączone, ale również mogą pełnić funkcję takiego niezależnego. Każda może funkcjonować bez patrzenia na drugą. Na tym nam przede wszystkim też zależało. Przeszklenia mamy duże, staraliśmy się też wpuścić tam dużo światła, szczególnie tej w sali właśnie największej powierzchni, ale tak naprawdę tam doszliśmy nawet do 120 metrów kwadratowych, przy założeniu, że możemy ją podzielić też ścianą mobilną, więc zależnie od potrzeb, tak jak będzie potrzeba, będziemy mogli tą salą dysponować. No ze swojej strony, że tak powiem, deklarujemy pełną współpracę z wykonawcą. Jesteśmy do dyspozycji, będziemy na bieżąco, że tak powiem, się udzielać. Liczymy na to, że faktycznie do robót przystąpimy jak najsprawniej.
0: Budowa centrum przy Szczecińskiej potrwa 12 miesięcy. Zakończenie planowane jest do połowy listopada 2027, a otwarcie na początku 2028 roku. To pierwsze z dwóch takich centrów w Toruniu, drugie powstanie przy ulicy Heweliusza.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: 31 tysięcy kandydatów aplikowało na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Trwają przygotowania do startu nowego roku akademickiego. Największym zainteresowaniem na toruńskim kampusie cieszą się prawo i psychologia. Studiować na UMKA w Toruniu i Bydgoszczy chciało w sumie o ponad 7 tysięcy osób więcej niż rok temu.
4: To wynika przede wszystkim z zwyżki, po prostu nałożyły się roczniki szkolne i jest po prostu więcej abiturientów w tym roku. Oczywiście my mamy też studentów, którzy przychodzą na drugi stopień, czyli takich, którzy już ukończyli licencjat i oni często bronią się we wrześniu, dlatego mamy tak zwane drugie nabory i z drugich naborów jeszcze wyników nie mamy, jeszcze jest czas na składanie dokumentów, będziemy wiedzieli tak faktycznie na początku października, gdy studenci odbiorą legitymację. Natomiast zwyżka jest znacząca, liczymy, że większość z nich zostanie u nas.
5: Jakie są najbardziej popularne kierunki?
4: Najbardziej popularne kierunki to już od lat. Jeżeli chodzi o Collegium Medicum, to jest wydział lekarski, tam jest kierunek lekarsko-dentystyczny, 44 osoby na miejsce, to naprawdę duża konkurencja. Później kierunek lekarski, również pielęgniarstwo cieszy się dużą popularnością, ale co w Toruniu? W Toruniu oczywiście od lat psychologia, a także jeszcze, od jeszcze dawniej to jest prawo. Także to są te kierunki najbardziej popularne, natomiast oferta jest znacznie szersza. Myślimy jeszcze, że że będą nabory również te półsemestralne, czyli tak zwane zimowe.
0: Tłumaczył Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK w Toruniu. Nadchodzący rok akademicki upłynie pod znakiem remontów. Modernizowane są Biblioteka Główna i budynek rektoratu. Trwają także ostatnie prace na wydziałach. Oficjalna immatrykulacja odbędzie się 1 października.
4: Zapraszamy wszystkich na aulę. Są to uroczystości podniosłe, szczególnie pierwszy rok. Pamiętajcie jednak, studenci pierwszego roku, że również macie immatrykulację na swoich rodzimych wydziałach, więc nie zapominajcie, żeby być tam, zapoznać się z władzami wydziałowymi i tam też dowiecie się o samorządzie studenckim oraz o tym, jak zapisywać się chociażby na zajęcia. Ten rok akademicki przyniesie sporo dla nas logistycznych remontów. Przede wszystkim liczymy, że już biblioteka w końcu ruszy.
0: Na UMK w Toruniu przed 1 października układają także nowe plany zajęć.
4: Tak, żeby studenci byli zadowoleni. Teraz tak staramy się budować te plany, żeby studenci kończyli zajęcia dość szybko i mieli mało okienek. Kiedyś były często, tak, że były zajęcia, potem przerwa, ale również chcemy tak budować, żeby studenci mogli mieć jakiś dzień wolny, bo wiemy, że znaczna część z nich pracuje, jest odpis od ZUS-u, więc są to pracownicy poszukiwani na rynku toruńskim, a tak poza tym widzimy ci, którzy przyjdą, że słychać, może malowań nie słychać, ale słychać jakieś tam odkurzacze. Są wielkie, wielkie porządki przed rozpoczęciem roku, podobnie jak przed 1 września w szkołach, czyli odnowienia.
0: Z rzecznikiem UMK Patrykiem Tomaszewskim rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Koszykarki z Torunia szykują się do nowego sezonu. Klub Energa nie ukrywa, że ze względu na ograniczony budżet nie może sobie pozwolić na największe gwiazdy ligi, ale celem są co najmniej play-offy. W naszym studiu gościła Katarzynka Łucja Grządziela.
6: Dzięki trzem sparingom, które rozegrałyśmy, to zgrywamy się coraz bardziej. Jeden zakończył się remisem, a dwa wygrane. Z remisem z Bydgoszczą i wygrane niewiele, ale udało się wyciągnąć zwycięstwo z Warszawą i z zespołem z Herne, z niemieckim zespołem. Skupiamy się głównie na szybkim ataku i na tym, żeby jak najlepiej bronić i z tego mieć łatwe akcje, żeby nie ustawać, jak najmniej ustawianej koszykówki grać i myślę, że na tym głównie będziemy się skupiać w dalszej części sezonu i toż, że tak powiem, szlifować.
0: Przed sezonem rozmawialiśmy także z inną zawodniczką Energii Toruń, Eweliną Śmiałek.
7: Na ten moment wszystkie zawodniczki myślę, że zaklimatyzowały się dobrze w tej drużynie, że żadna nie może powiedzieć, że czuje się w niej źle lub nie jest wykorzystywana, jednak cały czas właśnie uczymy się siebie i tego, jakie role pełnimy na boisku i to, jak zachowujemy się w danych sytuacjach, ale rozumiemy się dobrze i myślę, że będzie tylko lepiej. Myślę, że takim wzmocnieniem, a na pewno zawodniczką w takim kanonie, której chyba nie mieliśmy jeszcze w Toruniu, jest właśnie Eli Pinzan, Włoszka, która jest rozgrywającą i która widzi na boisku praktycznie wszystko. Nam czasami wydaje się, że ona kozłuje w drugą stronę głową odwróconą, a jest w stanie zobaczyć dziewczynę w kornerze, która jest sama i podać idealnie. Także naprawdę wszystkie byłyśmy w szoku, że takie podania też dochodzą i też przede wszystkim, że ona jest w stanie to wszystko zauważyć. W tym roku liczę na to, że walczy sobie miejsce w tej rotacji podkoszowej, żeby być na stałe ważnym ogniwem w tym zespole. Na to liczę, na to pracowałam też w off-seasonie. Skupiłam się przede wszystkim, żeby wzmocnić się siłowo.
0: Najbliższy mecz, ten rozpoczynający sezon, to będą wyjazdowe derby z Artego Bydgoszcz. Spotkanie w najbliższą sobotę.
7: Zawsze na derby myślę, że te emocje są spore. Wiadomo, no w jednym województwie praktycznie Toruń i Bydgoszcz, odwieczna wojna właściwie. Także myślę, że na tych derbach jeszcze to jest pierwszy mecz wyjazdowy. Na pewno będzie sporo emocji. Zachęcamy wszystkich kibiców, żeby przyjechali z nami i pomogli nam trochę, bo wiadomo, na nie swojej hali, na wyjeździe zawsze jest nieco trudniej.
6: Myślę, że właśnie większe emocje są z powodu pierwszego meczu w sezonie, ponieważ no ja tak oryginalnie to z Torunia nie jestem, więc aż tak bardzo nie odczułam tej rywalizacji. Myślę, że kibice bardziej to czują niż właśnie cały zespół, który tylko jest naprawdę, większość jest przyjazna na jeden sezon. No ja trzeci, ale nadal myślę, że kibice dużo, dużo więcej emocji związanych z tym mają. I myślę, że fajnie by było powalczyć jak najlepiej w tym meczu, żeby pokazać się jak najlepszej strony właśnie na początek sezonu i że wszystko pójdzie zgodnie z planem i po waszej myśli.
0: A pierwszy ligowy mecz w Toruniu odbędzie się 3 października. To będzie spotkanie Energa Toruń kontra Zagłębie Sosnowiec.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki w Toruniu to jeden z najbardziej nowoczesnych i wielofunkcyjnych obiektów tego typu w Polsce. Od momentu oficjalnego otwarcia, które miało miejsce 12 grudnia 2015 roku, centrum nieustannie przyciąga miłośników muzyki, teatru, sztuki i nauki nie tylko z Torunia, ale z całego kraju oraz z zagranicy. Położone przy Alei Solidarności, centrum stało się ważnym punktem na kulturalnej mapie regionu Kujawsko-Pomorskiego. Centrum pełni funkcję siedziby Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, która regularnie występuje w jego murach, prezentując zarówno klasyczne, jak i współczesne utwory muzyczne. Obiekt jest także miejscem licznych koncertów, spektakli teatralnych i baletowych, konferencji oraz wydarzeń biznesowych i edukacyjnych. Koncepcja architektoniczna Jordanek została wyłoniona w 2008 roku spośród 22 propozycji zgłoszonych do międzynarodowego konkursu. Autorem zwycięskiego projektu jest hiszpański architekt Fernando Menis. Jury konkursowe, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, doceniło innowacyjne rozwiązania akustyczne, zwłaszcza ruchome sufity oraz oryginalną rzeźbiarską formę budynku i możliwość jego wszechstronnego wykorzystania. Projekt Fernando Menisa zyskał szerokie uznanie zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2010 roku zdobył nagrodę na Festiwalu Architektury Światowej w Barcelonie jako najlepszy kulturalny obiekt przyszłości. Ponadto miesięcznik Architektura Murator zaliczył Jordanki do 25 najlepszych architektonicznych realizacji w Polsce po 1989 roku. W grudniu 2014 roku projekt podkonstrukcji stalowej sali uzyskał pierwszą nagrodę w kategorii inżynieria w międzynarodowym konkursie Tekla Global Beam Awards. Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki składa się z sali koncertowej oraz sali kameralnej. Główna sala koncertowa o powierzchni 1012 metrów kwadratowych może pomieścić 882 osoby. Sala kameralna licząca 315 metrów kwadratowych oferuje miejsce dla 287 widzów. Obie sale można ze sobą łączyć, co pozwala na organizację dużych wydarzeń wymagających większej przestrzeni. Bryła budynku została zaprojektowana w taki sposób, aby harmonijnie współgrała z otaczającą zielenią. Obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną, a jego powierzchnia netto to 18 584 metry kwadratowe. Kubatura budynku wynosi 158 183 metry sześcienne, z czego 106 375 metrów sześciennych przypada na część nadziemną, a 51 808 metrów sześciennych na część podziemną. Najbardziej charakterystycznym elementem centrum jest główna sala koncertowa. Widownia rozmieszczona jest na kilku poziomach, co zapewnia doskonałą widoczność i akustykę dla wszystkich uczestników wydarzeń. Scena główna może być otwierana na zewnętrzny plac, umożliwiając organizację koncertów plenerowych. Akustyka sali jest regulowana dzięki ruchomym sufitom, a mobilna widownia pozwala dostosować przestrzeń do różnych rodzajów wydarzeń, w tym koncertów muzyki rockowej na stojąco. Przesuwna ściana umożliwia połączenie dużej sali z salą kameralną. Bryła budynku wyróżnia się rzeźbiarską formą i charakterystyczną kolorystyką. Zewnętrzne ściany pokryte są jasnym betonem, który w wybranych miejscach został pęknięty, odsłaniając wnętrze w ceglanej tonacji. Wnętrze wyłożono okładzinami picado, czyli konglomeratu betonu z dodatkiem kruszywa melafirowego i czerwonej cegły. Ten materiał skuwany po utwardzeniu nawiązuje do gotyckiej architektury Torunia, będącej jednym z najważniejszych symboli miasta. Za wykonanie sali na Jordankach odpowiadało konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A., Lider oraz Akciona Infrastruktura S.A. Partner. Całkowita wartość projektu wyniosła 224 769 739 zł i 24 grosze. Budowa została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania wyniosła 46 877 670 zł. W grudniu 2016 roku przed głównym wejściem do sali koncertowej odsłonięto instalację artystyczną autorstwa Małgorzaty Mikielewicz, poświęconą pamięci Grzegorza Ciechowskiego.
Plac przed wejściem otrzymał imię tego wybitnego artysty, lidera zespołu Republika. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zdobyło wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Czasopismo National Geographic nadało mu tytuł jednego z 7 nowych cudów Polski. Obiekt doceniły także Stowarzyszenie Architektów Polskich, miesięcznik Builder oraz tygodnik Polityka.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu 20 lat pasji, walki i powrotów. Historia twardych pierników Toruń. Dwa dziesięciolecia temu w Toruniu narodził się klub, który dziś jest symbolem sportowych emocji, niezłomności i nieustannej walki o najwyższe cele. Twarde pierniki Toruń, znane również jako polski cukier Toruń, przez lata budowały swoją markę na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki, zdobywając uznanie kibiców nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. Ich historia to opowieść o odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji, o pasji, która nie zna granic, oraz o powrotach na szczyt po chwilach zwątpienia. Sezon 2016-2017 zapisał się w dziejach toruńskiego basketu jako początek nowej ery. Po serii zmian kadrowych i odejściu kluczowych zawodników, takich jak Gibson, Milosewicz, Kornienko, Michalak, Bochnia i Lisewski, zarządzający sekcją Ryszard Szczechowiak stanął przed zadaniem zbudowania zespołu na nowo. Polski cukier Toruń sięgnął po sprawdzonych zawodników, którzy mieli stać się fundamentem drużyny. Bartosz Diduszko, ściągnięty z Anwilu Włocławek, od razu wzmocnił linię skrzydłowych. Na rozegranie sprowadzono doświadczonego Amerykanina z węgierskim paszportem o biadach, Obi Trotera, który miał już za sobą występy w wielu europejskich ligach. Pod koszem pojawił się chorwacki silny skrzydłowy Jure Skifić, wspierany przez ukraińskiego środkowego Maksyma Sandula oraz polskich zawodników Aleksa Perkę i Krzysztofa Sulimę. Zespół wzmocnił także Kyle Weaver, gracz z przeszłością w najlepszej lidze świata, który szybko stał się ulubieńcem toruńskiej publiczności. Pod wodzą Jacka Winnickiego, powracającego na stanowisko trenera, twarde pierniki rozpoczęły sezon z przytupem, notując serię 13 zwycięstw z rzędu. Szalona passa zakończyła się dopiero w Zielonej Górze, ale do tego czasu torunianie zdążyli już wypracować sobie opinię jednego z głównych faworytów rozgrywek. Kluczem do sukcesu była nie tylko skuteczność Weavera, ale także świetnie funkcjonująca kolektywna obrona, dzięki której twarde pierniki potrafiły zatrzymać nawet najbardziej wymagających rywali. Choć w drugiej części sezonu zasadniczego forma zespołu nieco się załamała, przełom przyniosło dołączenie Czejcham Bodzia, który pod koszem siała popłoch wśród przeciwników. Powrót do dobrej dyspozycji nastąpił w idealnym momencie, w fazie play-off. Polski cukier Toruń, który zakończył sezon zasadniczy na czwartej pozycji, w ćwierćfinale zmierzył się z Rosą Radom. Torunianie bezdyskusyjnie wygrali serię 3-0, a kluczowe było pierwsze spotkanie, w którym wrócili do gry po 28 minutach, przegrywając 17 punktami. W półfinale czekała Energa Czarni Słupsk i znów twarde pierniki były górą, wygrywając 3-0 i awansując do historycznego finału Polskiej Ligi Koszykówki. Finałowy pojedynek ze Stelmetem BC Zielona Góra nie zakończył się jednak pełnym sukcesem, a torunianie ulegli rywalowi 1-4. Mimo to zdobycie wicemistrzostwa Polski było ogromnym osiągnięciem i potwierdzeniem, że twarde pierniki na trwałe zadomowiły się w krajowej czołówce. Stabilizacja na szczycie, chcemy więcej. Kolejny sezon 2017-2018 przyniósł niespodziewaną zmianę na ławce trenerskiej. Stery drużyny objął młody słoweński szkoleniowiec Dejan Michew. Nowy trener wprowadził świeżość i nową energię, a zarząd klubu postawił na dalszy rozwój zespołu. Do drużyny dołączyli reprezentanci Polski, Aaron Cel i Karol Gruszecki, a zza oceanu sprowadzono superstrzelca Glena Koseja. Trzon ekipy pozostał jednak bez zmian, co miało zagwarantować kontynuację sukcesów. Sezon rozpoczął się prestiżowym pojedynkiem w Londynie z legendarnym Żalgirisem Kowno, wielokrotnym mistrzem Litwy. Spotkanie zorganizowane dla rodaków na Wyspach Brytyjskich już na starcie postawiło toruńską drużynę w centrum uwagi. Twarde pierniki bardzo szybko udowodniły, że są gotowe na walkę o najwyższe cele. Po pierwszej części fazy zasadniczej torunianie zakwalifikowali się do Pucharu Polski. W ćwierćfinale pokonali pszczółkę Start Lublin 83-71, a w półfinale nie dali szans PGE Turowi Zgorzelec, pewnie awansując do finału. Tam po emocjonującym spotkaniu pokonali Enea Zastal Zieloną Górę 88-80, zdobywając historyczny Puchar Polski dla Torunia. Po sezonie zasadniczym twarde pierniki zajęły trzecie miejsce w tabeli i bez problemu awansowały do fazy play-off.
Pierwszym rywalem był MKS Dąbrowa Górnicza. Torunianie wygrali serię 3-0 i zameldowali się w półfinale, gdzie czekała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Tym razem udało się wygrać tylko jedno spotkanie, a rywalizacja zakończyła się wynikiem 1-3 dla zespołu z Wielkopolski. W walce o brązowy medal Twarde Pierniki zmierzyły się ponownie ze Stelmetem Enea Zieloną Górą. Rywalizację, mecz i rewanż rozstrzygnęła różnica punktów 200-181, co dało Torunianom brązowy medal Mistrzostw Polski 2018. Zakończenie sezonu było prawdziwym świętem koszykówki w Toruniu. Wyjątkowa oprawa, pełne trybuny i ogromna mobilizacja zawodników oraz kibiców sprawiły, że każdy mecz na własnym parkiecie był niezapomnianym przeżyciem dla całej społeczności. Dwa dekady po powstaniu klubu Twarde Pierniki Toruń niezmiennie pozostają symbolem sportowych ambicji, profesjonalizmu i nieustannej walki o marzenia. Każdy sezon to nowy rozdział w historii klubu, który nieustannie dąży do kolejnych sukcesów, inspirując kolejne pokolenia kibiców i młodych sportowców w Toruniu oraz całej Polsce.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: Patrol. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka. To zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Przedmieście bydgoskie, perła toruńskiej secesji i historyczny skarb miasta. Przedmieście bydgoskie to jedna z najbardziej niezwykłych i unikatowych dzielnic Torunia, która już od wielu lat wzbudza zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. To miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, a unikalna architektura przeplata się z zielenią miejskich parków. Przedmieście bydgoskie jako jedyne toruńskie przedmieście zostało w całości wpisane do rejestru zabytków, co czyni je prawdziwą perłą architektoniczną regionu. Obszar ten często nazywany jest perłą toruńskiej secesji. Na jego terenie można podziwiać ponad 500 zabytkowych budynków, z których każdy opowiada fragment historii miasta. Przestrzeń ta zachwyca bogactwem detali architektonicznych, różnorodnością stylów oraz niepowtarzalnym klimatem. Historia sięgająca średniowiecza w średniowieczu dla bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania miasta, część warsztatów rzemieślniczych przenoszono poza mury miejskie właśnie na przedmieścia. Na terenie dzisiejszego przedmieścia bydgoskiego osiedlali się przedstawiciele różnych profesji, takich jak farbiarze, garbarze, kowale, rzeźnicy, smolarze, piekarze, strycharze czy kamieniarze. Wyjątkową grupę stanowili rybacy, flisacy oraz żeglarze, którzy tworzyli osady Małe i Wielkie Rybaki, wówczas będące częścią przedmieścia portowego. Współcześnie Rybaki to jedno z urokliwych osiedli przedmieścia bydgoskiego, gdzie można podziwiać zabytki XIX-wiecznej architektury. Przełomowe zmiany w XIX wieku, największe przeobrażenia w przestrzeni urbanistycznej tej dzielnicy nastąpiły w XIX wieku. Wówczas w wyniku decyzji władz pruskich Toruń miał stać się twierdzą wojskową. Taka sytuacja przez długi czas ograniczała możliwości rozwoju urbanistycznego przedmieścia. Dopiero na przełomie lat 60. XIX wieku wraz z budową zewnętrznego pierścienia fortów wokół miasta możliwy stał się dynamiczny rozwój bydgoskiego przedmieścia. Pod koniec lat 80. tego samego stulecia władze miejskie opracowały plan zabudowy przedmieścia. Miał on formę prostokąta, a jego centralną część wyznaczały trzy równoległe ulice, wokół których rozchodziła się regularna siatka uliczek. Najważniejsze arterie dzielnicy to ulice Bydgoska, Mickiewicza oraz Broniewskiego, wokół których koncentrują się mniejsze uliczki i zabudowania. Na przełomie XIX i XX wieku powstało tu wiele budynków szkieletowych, niskich willi oraz kamienic czynszowych. Przedmieście bydgoskie stało się wówczas ekskluzywną dzielnicą zamieszkiwaną przez toruńską elitę, przedstawicieli wolnych zawodów, artystów oraz wojskowych. Przyciągały ich nie tylko walory architektoniczne, ale również bliskość starówki oraz otaczająca przyroda. Najważniejsze ulice i wyjątkowe zabytki, jedną z najważniejszych arterii przedmieścia bydgoskiego jest ulica Bydgoska. Po jej południowej stronie rozciąga się Park Miejski oraz słynny toruński ogród zoobotaniczny. Po stronie północnej można podziwiać wyjątkowe wille w konstrukcji szachulcowej, zwanej potocznie pruskim murem, a także neorenesansowe kamienice, które niegdyś gościły wybitnych artystów. Przykładem jest budynek przy ulicy Bydgoskiej numer 100, w którym mieszkał znany pisarz epoki młodej Polski Stanisław Przybyszewski. Park miejski, mający już ponad 200 lat i zajmujący powierzchnię 25 hektarów, to zielone serce dzielnicy. Położony tuż przy ulicy Bydgoskiej, zachwyca różnorodnością drzew, krzewów i zwierząt. Spacerując jego alejkami, można na chwilę zapomnieć o miejskim zgiełku i zanurzyć się w świecie przyrody. Ulica Słowackiego to kolejna urokliwa arteria, na której zobaczyć można okazałe kilkupiętrowe secesyjne kamienice z początku XX wieku, imponujące

nauce z przełomu XIX i XX wieku. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza nr 30/32, mieści się w gmachu wzniesionym w 1909 roku jako siedziba Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego. Po roku 1920 utworzono tu Państwowe Nauczycielskie Seminarium Męskie, a od 1945 roku miejsce to pełni funkcję Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Budynek jest sztandarowym przykładem stylu historyzującego z przewagą dekoracji neorenesansowych. Przedmieście bydgoskie to nie tylko zbiór zabytkowych budynków i urokliwych ulic. To przede wszystkim miejsce z niezwykłą atmosferą, gdzie historia przeplata się z codziennym życiem mieszkańców, a architektura i natura tworzą harmonijną całość. Spacerując po tej dzielnicy, można poczuć ducha dawnych czasów, odkrywać kolejne sekrety Torunia i zachwycać się pięknem miejskiej przestrzeni. Dziś, ponad dwa stulecia od powstania pierwszych zabudowań, przedmieście bydgoskie wciąż fascynuje, inspiruje i przyciąga. To jeden z najważniejszych skarbów Torunia, który warto poznać, odwiedzić i docenić.

0: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obudzić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem kochać, chodźmy coś razem od... Nie umiem płakać, a coraz rzadziej się umiem śmiać. Umiem udawać, a najlepiej to, że wszystko gra. Ty masz podobnie, co noc w oczach masz pochodnie. Ale o tym nigdy się nie dowie świat. Skrywasz pod pięknem jak baletnica sekrety i tajemnice. I za uśmiechem tak delikatnym, pod skórą tak aksamitną, kryje się...